RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Kościół w Stróżnej koło Bobowej został konsekrowany. To najważniejsze w historii każdej wspólnoty wydarzenie. Odbyło się w 40-lecie istnienia parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Uroczystości przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz. Podkreślał, jak cała lokalna społeczność angażowała się w budowę kościoła w tak zwanym systemie gospodarczym, czyli robiąc to własnymi siłami w czynie społecznym.
2: Chcę jednak podkreślić, że dla nas oczywiście ważna jest budowa kościoła, ponieważ jest miejscem celebracji, liturgii, gromadzi wspólnotę, łoczy, jednoczy. Dla nas jednak mimo wszystko ważne jest to, że tutaj w Stróżnej parafia okrzepła. Przez te 40 lat uzyskała swoją tożsamość, wyrazistość, sprawia to, co jest najważniejsze, czyli jest miejscem doświadczenia obecności Boga i budowy relacji międzyludzkich.
1: Jak podkreśla ksiądz Józef Uryga, proboszcz parafii w Stróżnej, decyzja o budowie kościoła zapadła w trudnych czasach.
3: Teraz może już nie widać, ale starsi wspominają, że w porównaniu do innych miejscowości tu była duża bieda. Kamienista droga, błoto. Pomalutku się ta wioska jakoś tak po wojnie, po tym czasie komunizmu dźwigała. Wielu ludzie dali pracę, ile mogli to dali grosza, a parafia Bobowa też wspierała bardzo mocno. I tak ten kościół został zbudowany. Patrząc na prawo, na lewo, do przodu, do tyłu, tu jest dokładnie geograficzne centrum Stróżnej. Szkoła jest starsza od kościoła, sklep jest starszy od kościoła, kościół jest najmłodszą budowlą w tym centrum, ale taką najświętszą, najzacniejszą.
1: Kościół został zbudowany w latach 1983-1996. Relacje i zdjęcia znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Rodziny, dzieci, młodzież, seniorzy, osoby życia konsekrowanego, ludzie przeróżnych profesji, przedstawiciele wszystkich tych grup przez 8 dni odwiedzili Bazylikę Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie zakończył się wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Na Sądeckiej Górze Tabor w trakcie odpustu swoje sprawy ofiarowali m.in. reprezentanci wszystkich służb mundurowych działających w regionie. Pielgrzymowali tu rolnicy, koła gospodyń wiejskich, przedstawiciele wielu wspólnot czy stowarzyszeń katolickich. Wierni przychodzili tu dziękować i prosić o kolejne łaski. Co ich tu przyciąga?
4: Tradycja przede wszystkim i obraz Przemienienia.
5: Miejsce, no wspaniałe po prostu. Samo to, że możemy uczestniczyć właśnie w takim mszach Przemienienia Pańskiego, to też czyni z człowieka kogoś może lepszego.
6: Jako dzieci chodziliśmy z rodzicami i takie wspomnienia, że nas tutaj przyciąga.
7: Modlitwa potrzebna i...
6: Szczególnie w tych czasach.
7: Wiara, modlitwa.
8: Co roku tak przychodzimy na odpust, bo my nie jesteśmy w Sączu, tylko trochę dalej.
9: No to nie wyobrażam sobie, żeby nie być. Obojętnie jaka pogoda, ale jeden, dwa razy jesteśmy. Dziękujemy, prosimy. No i myślę, że tak dalej taka tradycja będzie, że dzieci nasze, żeby one to przejęły po nas.
1: W ostatnim dniu odpustu, sumie odpustowej, przewodniczył biskup charkowsko-zaporowski z Ukrainy Paweł Gonczaruk. Kapłan podkreślał, że jesteśmy powołani do przemieniania się.
10: To, co szatan zawsze będzie próbował zasiać w moje, twoje serce, to obojętność i nienawiść. Od tego zaczynają się różne ruiny, od tego zaczynają się różne wojny. I ta wojna, którą my dzisiaj doświadczamy, jest skutkiem serca przepełnionego nienawiścią. Chrystus, który objawia się apostolowi Piotrowi, Janowi, Jakubowi, przetwarza ich serce tak, że Piotr już nie myśli o sobie. Nie oznacza, że nie dba o siebie, tylko myśli o nich. Postawimy trzy namioty, jeden dla ciebie, jeden dla Eliasza, drugi dla Mojżesza.
1: Relacje z poszczególnych dni Wielkiego Odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu znajdują się na naszej stronie internetowej rdn.pl. Ponad 2000 dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących może spędzić wakacje wyjeżdżając zazwyczaj w góry lub nad morze. Caritas diecezji tarnowskiej dofinansowała letni wypoczynek organizowany przez parafie i instytucje kościelne. Wsparcie jest możliwe dzięki datkom przekazywanym przez parawian podczas rozprowadzania świec wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Caritas na wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży przeznaczyła prawie 380 tysięcy złotych.
11: Najczęściej w Polsce w czasie wakacji oczywiście wybierany jest kierunek nad morze, ale także cieszą się bardzo dużą popularnością nasze góry. Bardzo często też odwiedzane są większe miasta historyczne, związane z historią naszej ojczyzny, gdzie dzieci i młodzież poznaje właśnie te najpiękniejsze zabytki naszej kultury, w tym oczywiście także zabytki kościelne, religijne.
1: Mówił dyrektor Caritas diecezji tarnowskiej ksiądz Zbigniew Pietruszka. O dofinansowanie poprosiło Caritas 80 parafii i instytucji kościelnych. Wszystkie prośby zostały pozytywnie rozpatrzone. W Polsce odpoczywały także dzieci z Ukrainy. Diecezjalna Caritas przekazała na ten cel ponad 20 tysięcy złotych. Ponadto ta największa kościelna organizacja charytatywna wspiera finansowo pielgrzymowanie na Jasną Górę dzieci w wieku szkoły podstawowej. Łącznie na letni wypoczynek Caritas diecezji tarnowskiej przeznaczy około 500 000 złotych.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Otwórz się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Nastał poranek, słońce już wschodzi. Znów wołam do Ciebie, Panie. Strzeż mnie dziś od grzechu, oszczędź mi cierpienia. Pilnuj języka, bym kłótni nie wszczynał. Przed złudnym obrazem zasłaniaj me oczy. Niech moje serce będzie czyste i od gniewu wolne. W jedzeniu i piciu daj umiarkowanie. Porządliwość zmysłową trzymaj na uwięzi. A gdy dzień ku zachodowi się nachyli, pozwól, abym radością czystego sumienia Tobie, mojemu Bogu, wdzięcznie zaśpiewał. Ojcu naszemu na niebieskim tronie, Jego Synowi i Duchowi Świętemu będzie chwała teraz i na wieki.
2: Wszechmocny, wieczny Boże, pozwoliłeś mi ten dzień rozpocząć. Osłaniaj mnie dzisiaj mocą Twej dobroci. Strzeż mnie nie tylko od każdego grzechu, ale o coś więcej jeszcze Cię proszę. Pomóż mi myśleć, mówić i czynić to tylko, co Tobie się podoba. Duchu Boży, Święty Wietrze, nachylaj nas dobrze do Boga i ludzi. Jesteś nam potrzebny jak powietrze, którym oddychamy. Jesteś przyjaznym światłem, w którym ludzie stają się sobie nawzajem drodzy, mili i bliscy. Rozpalaj dziś w nas przyjaźń do wszystkiego, co żyje i radość ze wszystkiego, co dobre, w pełni Boże i w pełni ludzkie. Bądź w nas duchem miłości, radości i pokoju.
1: Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję za każdy nowy dzień i że wszystkie me troski Tobie powierzać mogę. Dziękuję za przyjaciół i za każdego człowieka i za wrogów największych, którym przebaczam. Za miejsce pracy dziękuję i za każdy drobiazg, co mi radość sprawia. Dziękuję za przykrości i za każde dobre słowo do mnie skierowane. Dziękuję za Twego słowa pouczenie i za Ducha Świętego, którym mnie umacniasz. I za to dziękuję, że wszystkich ludzi jak swe dzieci kochasz. Dziękuję za Twą dobroć, która nie ma granic. Dziękuję za to, że w Tobie ufność mogę pokładać.
2: Maryjo, Matko Jezusa, Nauczycielko pięknej miłości, w Twoim niepokalanym sercu składam moje serce pełne niedoskonałości. Oczyszczaj je, przemieniaj, upodabniaj do swojego. Tobie zawierzam ten dzień, oddaję Ci każdy mój krok, każdą chwilę, która dziś będzie moim udziałem. Prowadź mnie, ucz pięknej miłości, chroń przed pokusami świata, przed każdym złem. Spraw, abym uczył się od Ciebie pokornej miłości.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

Ustrójcy niepojęty, bogaty w miłosierdzie. Ojciec, syn, duch.

0: Gdzie podziały się tłumy? Kiedy czyta się Ewangelię, jedno bardzo wyraźnie rzuca się w oczy. Gdziekolwiek Jezus poszedł, towarzyszyły mu wielkie tłumy. Trudno się temu dziwić. Był charyzmatycznym mówcą i czynił cuda, więc trudno, żeby było inaczej. Ale gdy go ukrzyżowano, był sam. Tylko grupka najbliższych przyjaciół czuwała w bezpiecznej odległości. A potem, po zmartwychwstaniu, niewielkie grono uczniów rozpoczęło ruch nazwany później Kościołem. Gdzie zatem podziały się tłumy, ci wszyscy gapie? I dzisiaj jest na całym świecie całe mnóstwo ludzi, którzy noszą miano chrześcijan, ale traktują tę religię jak swoistą gwarancję, polisę ubezpieczeniową. Jezus jednak mówi: nie każdy, kto mówi do mnie Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto czyni wolę mojego Ojca. Innymi słowy, prawdziwą więź zawsze poznaje się po owocach.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Klary Dziewicy. Święta Klara, duchowa siostra świętego Franciszka, przyszła na świat podobnie jak on w Asyżu w roku 1193. Od dzieciństwa chciała poświęcić się dla Jezusa Chrystusa. Usłyszawszy o świętym Franciszku, zwróciła się do znajomej pobożnej niewiasty, by ją do niego zaprowadziła. Pod wpływem rozmowy ze świętym Franciszkiem postanowiła porzucić świeckie życie. 18 marca 1212 roku wraz z inną młodą kobietą pojechała do Porciunkuli, gdzie z rąk świętego Franciszka otrzymała habit zakonny. Najpierw święty Franciszek umieścił ją w żeńskim zakonie benedyktynek. Tutaj umocniła się w swoim postanowieniu, mimo iż sprzeciwiali się mu jej przyjaciele i krewni. Później jej siostra Agnieszka poszła w jej ślady. Za radą świętego Franciszka przeniosły się do innego domu. Wkrótce potem przybyła tam ich matka wraz z kilkoma paniami z wysokich rodów szlacheckich. W ten sposób powstało zgromadzenie zwane drugim zakonem świętego Franciszka – klaryskami. W ciągu kilku lat święta Klara założyła szereg innych klasztorów. Jej zakon zaczął również działalność w Niemczech i na Węgrzech. Zakonnice prowadziły bardzo surowy tryb życia. Poddawały się najrozmaitszym umartwieniom, stale praktykowały post. Święta Klara kierowała się zawsze duchem ubóstwa. Kiedy armia Fryderyka II pustoszyła dolinę Spoleto, żołnierze podeszli pod klasztor. Kilku z nich przystawiło drabinę do muru, by wedrzeć się do środka. Święta Klara stanęła wówczas w oknie i trzymając monstrancję rozpoczęła modlitwę do Boga. Widok ten tak podziałał na napastników, że uciekli przerażeni. Święta Klara zakończyła życie ziemskie 11 sierpnia 1253 roku. Jest patronką chorób oczu.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 11 sierpnia o poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu Miłosierdziu. W 1983 roku zmarł ksiądz Władysław Jakubiak, w 1990 ksiądz Stanisław Cebula. W 2015 do domu ojca odszedł ksiądz Michał Sopata, a w 2021 ksiądz Henryk Bielak. Przez Miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: PZL Mielec bez nowych zamówień na Black Hawki. Pracownicy boją się o swoją przyszłość. Według związkowców nad zakładem specjalizującym się w produkcji śmigłowców Black Hawk wisi widmo likwidacji. Coraz głośniej w przestrzeni publicznej mówi się o przeniesieniu produkcji do Stanów Zjednoczonych.
2: Cały czas takie zagrożenie istnieje, ponieważ nie ma zamówień na śmigłowce właśnie Black Hawk w naszej mieleckiej fabryce. No jeżeli tych zamówień nie będzie, szczególnie zamówień przez nasze państwo, no to Amerykanie mogą taką decyzję podjąć. Oczywiście na dzień obecny mamy zamówienia, to są drobne serie, ta linia jest utrzymywana, ale bez zamówień, no to istnienie linii produkcyjnej będzie po prostu niemożliwe.
0: To przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność PZL Mielec Bartłomiej Duszkiewicz. Mieleckie zakłady zatrudniają obecnie około 1650 pracowników. Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej. Na wielu stacjach paliw za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić powyżej 8 zł, a kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek.
3: No potrzebny byłby. Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
4: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
5: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
0: Dziś o poranku w Tarnowie litr popularnej 95 kosztuje 7,44, a za diesel trzeba zapłacić 8,14.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Krynica-Zdrój wypełniła się miłośnikami opery, operetki i muzyki poważnej. Od soboty w uzdrowisku trwa 59. edycja festiwalu imienia Jana Kiepury. Publiczność każdego dnia ma do wyboru 3 koncerty, a do tego możliwość udziału w spotkaniach z gwiazdami na deptaku. Kulminacyjnym punktem dnia jest zawsze wieczorny koncert galowy w Pijalni Głównej, którym dziś będzie tenoriada z Martą Egert. W legendarną solistkę i żonę Jana Kiepury w trakcie festiwalu wciela się sopranistka Ewelina Szybilska, a rolę jej adoratora, czyli Jana Kiepury, odegra Łukasz Gaj. Para prywatnie jest małżeństwem.
6: To jest niesamowita wartość też również dla nas, ponieważ wspólnie możemy wcielać się w to małżeństwo artystyczne. Razem jesteśmy w życiu prywatnym małżeństwem, więc jest nam dużo łatwiej, aby poczuć to, co Jan i Marta czuli, kiedy przyjeżdżali do Krynicy, kiedy witali ich melomani.

trakcie dzisiejszego wieczornego koncertu w Pijalni Głównej zaśpiewają także sopranistka Iwona Socha i dwaj tenorzy Tomasz Kuk i Adam Sobierajski. Usłyszymy też orkiestrę Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, początek o godzinie 20. Tyle o tej porze, zapraszam o 7.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: W niektórych miejscach regionu o poranku delikatnie nam popadało i tak m.in. w Tarnowie, ale w ciągu dnia to więcej słońca niż deszczu, tak więc o ten deszcz nie musimy się martwić. Jak już, to z samego rana na razie zachmurzenie duże. Wraz z upływem dnia powinno nam się już to słoneczko pojawić. Temperatura dziś chłodniej niż wczoraj. Temperatura dziś to 25 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Lekki oddech od wysokich temperatur łapiemy dziś, również i jutro, bo dziś 25, maksymalnie jutro 23, ale w ciągu dnia powinna być przewaga słońca. Noce chłody nam się robią, noc to 9 stopni, obecnie mamy 20, tyle wskazuje nasz radiowy termometr, a przypominam, te temperatury 30 stopni wracają do nas w weekend, sobota, niedziela, synoptycy zapowiadają 30 stopni, czyli będzie znów bardzo gorąco. 25 minut nam pozostało do godziny 7, 11 dzień sierpnia, to wtorek, retro wtorek, czyli hity sprzed lat.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciążkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

0: Wakacyjnie i tanecznie. Kaoma o poranku, kwadrans przed godziną 7. No to w takich rytmach tanecznych, tanecznym krokiem podążamy do łazienki. Później kuchnia, poranne śniadanie i wsiadamy do samochodu i jedziemy. Czas sprawdzić sytuację na tarnowskich ulicach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: A może tym tanecznym krokiem idziemy do pracy, nie jedziemy samochodem, zostawić ten samochód. Ceny paliw to wiemy, jakie są, usłyszeliśmy w wiadomościach, dlatego może zostawić, niech sobie ten samochód poczeka na niższe ceny paliw, a my zaoszczędzimy. A i dla zdrowia my też będziemy dużo lepiej, jeżeli przejdziemy się o poranku, tym bardziej, że 20 stopni, ciepło, no, słoneczka, jeszcze nie widać chmury, ale my, tego słoneczka my, powinno nam dzisiaj nie zabraknąć. No ale niestety, my są tacy, którzy muszą jechać tym samochodem. No i sprawdźmy teraz, jak wygląda sytuacja w mieście. Noc i poranek bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji. Przypominam o tej ostrożności. Wczoraj w samych godzinach porannych w ciągu półtorej godziny 6 kolizji w centrum miasta, dlatego tutaj apeluję z samego rana do tych wszystkich zmotoryzowanych, żeby uważali odstępy między pojazdami, moi kochani. Obowiązkowo tutaj trzeba mieć, nie jechać na zderzaku, sygnalizować zamiar skrętu, żeby to nie było, że się zatrzymujemy, włączamy kierunkowskaz, a później się dziwimy, że ktoś nie wyhamował. I no musimy dbać o siebie też i myśleć, że inni no też mogą późno zareagować. Ulice Tarnowa jak wyglądają? Spokojnie, płynnie, bez korków, bez postojów. Wtorkowy poranek tutaj na naszych ulicach dobrze wygląda. Z samego rana tutaj główne ciągi, czyli Narutowicza, Tuchowska, Konarskiego, Gówniska, Dąbrowskiego bez utrudnień. Również podobnie na ulicy Klikowskiej nie zatrzymujemy się. Rondo Słowackiego, Klikowska, Szkotnik czy Rondo Elektryczna Wyszyńskiego. Mościce, Aleje Kwiatkowskiego tutaj też bez utrudnień. Od Witosa czy od Mościckiego, z Bylitowska czy ulica Koszycka do samego skrzyżowania dojeżdżamy. Pytanie, czy tak będzie za godzinę, ale to będziemy sprawdzali przed samą godziną 8.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Mam nadzieję, że się nic nie zmieni, dalej będzie spokojnie, my płynie na naszych ulicach. Jedynie co zmienia nam się pogoda, teraz słoneczko nad Tarnowe nam się pojawiło. 12 minut do 7.

0: RDN Małopolska.
1: 5 minut nam pozostało tylko do godziny 7. Punktualnie o godzinie 7 sprawdzimy, co wydarzyło się na świecie, co wydarzyło się w kraju. A przed samymi wiadomościami jeszcze retrowtorkowo, bo dzisiaj hity sprzed lat przypominam, przez cały dzień nam towarzyszą. No to czas na Annę Jantar. Tyle słońca w całym mieście. No to słońce nam się pojawiło, słońce jest, ale przypominam, dziś będzie troszeczkę chłodniej niż wczoraj. No i dobrze, troszeczkę sobie odpoczniemy od tych upałów, bo jednak 33 stopnie to jest bardzo gorąco, duszno, parno, a 25 to taka idealna temperatura. No to tyle słońca w całym mieście. A propos tego słońca, no to jeszcze będziemy to słońce sprawdzali, jak mocno dziś świeci i gdzie najmocniej świeci, ale to po 7.00.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
3: Kastorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
1: Od września nowe zasady żywienia dzieci, o szczegółach już za chwilę. Za 26 milionów złotych zostanie wyremontowanych 14 kilometrów dróg w 15 małopolskich samorządach, o szczegółach w tych wiadomościach. Samolot z czasów I wojny światowej, husaria, legioniści na obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej. Wiadomości o 7, Aneta Mleczko zapraszam. Ma być więcej warzyw, roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej. Wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia dzieci i tego, co będą one mogły kupić w szkolnych sklepikach. O tym, co nas czeka, Aneta Łuczkowska.
2: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią zdrowsze warzywa. Dwa razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z sanepidu w Szczecinie.
3: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych. Od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzyce. Można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju. Także można zrobić naprawdę wszystko.
2: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami. Napojem pierwszego wyboru ma być woda. Nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki.
3: Natomiast zawartość tłuszczu, cukru, jeśli chodzi o wyroby cukiernicze różnego rodzaju, jest również zmniejszona.
2: To, jak szkoły, przedszkola i inne miejsca, gdzie żywią się dzieci, wdrażają nowe przepisy, będzie kontrolować sanepid.
1: Za 26 milionów złotych zostanie wyremontowanych 14 kilometrów dróg w 15 małopolskich samorządach. Wojewoda Małopolski podpisał też umowy z 3 gminami, które dostaną wsparcie na usuwanie skutków osuwisk. Więcej informacji na ten temat Krzysztof Niedzielan.
4: W przypadku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pieniądze pozwolą m.in. na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kryk w powiecie gorlickim. W tym przypadku dotacja to ponad 4 miliony złotych. W Nowojowej w powiecie nowosądeckim możliwa będzie rozbudowa drogi gminnej za ponad 2 miliony złotych. Ponad 3,5 miliona zostanie przeznaczone na remont drogi powiatowej w Wilkowisku w powiecie limanowskim. W przypadku dotacji na osuwanie skutków osuwisk mowa o ponad 3 milionach złotych, które zostaną przeznaczone na 5 zadań. To między innymi stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi powiatowej w Grabnie w powiecie tarnowskim z dotacją w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. 52 tysiące złotych zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji geologicznej w związku z planowaną stabilizacją osuwiska przy drodze gminnej Kamionka Wielka - Ziobroskówka.
1: Pełną listę dofinansowanych zadań mamy na rdn.pl.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Wola Rzędzińska od lat jest miejscem dużych inscenizacji i pokazów wojskowych, na które przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale też goście z innych powiatów i województw.
6: Każdy będzie mógł dotknąć, zobaczyć, jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, 500 lat temu. Będziemy mieli rekonstruktorów z całej Polski, ale również za granicę. Przyjadą do nas Węgrzy, przedstawią legionistów generała Bema. Będzie cały spektrum rycerstwa polskiego. Oczywiście to, co słynne było w Rzeczpospolitej, nasze konie. Będą Tatarzy krymscy, którzy wspierali w pewnym okresie Rzeczpospolitą. Będą ułani Beliny Praszmowskiego. Będzie słynna husaria, lisowszczycy.
1: Mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł w programie Słowo za Słowo. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie jak co roku wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej, która wyruszy o godzinie 15. Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej odbędą się w sobotę na stadionie LKS Wolania. Na finał całego wydarzenia na scenie wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie obchodów są też loteria fantowa z nagrodami, park zabaw dla dzieci, strzelanie z łuku czy stoiska rzemieślniczej kół gospodyń wiejskich. Dla wszystkich gości będzie też darmowy poczęstunek, zupa grzybowa oraz oryginalna węgierska zupa rybna. Dziś będzie chłodniej niż wczoraj, na ogół pogodnie. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz powiedział, że najwięcej chmur będzie na północnym wschodzie i tam pojawią się przelotne opady deszczu.
7: Najchłodniej nad morzem, około 19 stopni. Na przeważającym obszarze kraju temperatura od 21 do 23 stopni. Kolejne dni natomiast przyniosą postępujący od zachodu wzrost temperatury. W sobotę, a więc weekend, w całym kraju upalnie. W sobotę temperatura maksymalna w zachodniej części kraju 18 osiągnie około 34 stopni, natomiast niedziela przyniesie wędrówkę kolejnego frontu atmosferycznego i stopniowe wypieranie tego gorącego powietrza.
1: Więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach, a ja zapraszam za niespełna godzinę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 30 stopni w weekend, ma dziś 25, jutro 23, z czego tutaj warto zaznaczyć, że w tych godzinach porannych lokalnie nam jeszcze delikatnie popadało, ale w ciągu dnia sporo słońca i to słońce już nam się tutaj pojawia. I sprawdźmy sobie teraz, ile wynosimy temperatura. 20 stopni, taka komfortowa temperatura.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W górach już słonecznie, zakąpanem też skąpanem słońcem, no i nad polskim morzem turyści wreszcie będą mogli odpocząć, wypocząć. Też słonecznie, niebo błękitne, czyli idealnie w całym kraju. Sytuacja biometeorologiczna z samego rana jest niekorzystna, a ciśnienie wynosi 996 hektopaskali.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
7: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę.
8: To była autopromocja.

17 minut po godzinie 7. Sprawdziliśmy wraz z Chrisem Rio drogę na przykład do pracy i będziemy sprawdzać jeszcze przed godziną 8 i przed godziną 9. A propos tej naszej drogi, muzycznej drogi, to już za chwilę zespół 2+1 z dedykacją dla naszych dzisiejszych solenizantów. Wtorek, 11 dzień sierpnia, przypominam, 223 dzień roku. Dzisiaj dzień trwa 14 godzin 54 minuty, to budzimy naszych solenizantów, niech świętują. A ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 12 minut oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku 1 godzinę i 51 minut. Mamy lato, dokładnie 54% lata już za nami. Do jesieni nie odliczamy, jak już to odliczamy, bardziej do zaćmienia słońca, bo to zaćmienie słońca to już jutro i będziemy spoglądać. Oczywiście ci, którzy będą mieli taką możliwość. Ale skupmy się na naszych solenizantach. Sprawdźmy w kalendarzu, kto dziś czeka na życzenia. Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, jeszcze Filomena, Rufin, Telimena i Włodzimierz. No to wszystkiego najlepszego, moi kochani. No i wspomniany zespół 2+1 dla was o poranku.

Słowa Blues 1. Będziesz mój. No ale ja tylko przypominam, że nie da się zmusić nikogo do miłości, ale możemy zwiększyć szansę na bliskość. W jaki sposób? No budować relacje przez szczerą uwagę, czyli słuchać uważnie, gdy ta osoba mówi, pokazać swoje prawdziwe ja, dbać o miłą atmosferę, o uśmiech, no i spędzać czas na rozmowach, na przykład o marzeniach, o życiu. No to jest właśnie to budowanie bliskości. Tak więc trzeba budować tą relację, wspólne spędzanie czasu oraz otwarta rozmowa i unikać przede wszystkim tego, żeby nie udawać kogoś, kim tak naprawdę się nie jest. 23 minuty mamy po 7. To była piosenka dla naszych dzisiejszych stolnych nieznanych, z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy również urodzili się 11 sierpnia. Nie domykajmy drzwi. No, nie domykamy, otwieramy szeroko, szczególnie o poranku, żeby schłodzić troszeczkę nasze mieszkania. Chociaż dziś 25 stopni, to będzie dużo chłodniej, ale mimo wszystko w tych godzinach porannych warto otworzyć drzwi, warto otworzyć okna, przewietrzyć mieszkania. No to wietrzymy wspólnie z zespołem Skaldowie.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
4: Te oczy zielone.
3: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
5: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Słonecznie, chociaż lokalnie jeszcze gdzieniegdzie może występować się częściowe zachmurzenie, ale tego słońca powinno być coraz więcej z minuty na minutę. 20 stopni obecnie, maksymalnie w ciągu dnia to 25 stopni, jutro 23, ale uwaga, w nocy to tylko 9 stopni, czyli będziemy musieli się przytulić do pierzynki. Bez opadów w ciągu dnia, ciśnieniem 996 hektopaskali.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Do piątku noce chłodne, 9-10 stopni, ale od soboty już noce coraz cieplejsze będą nam się robiły, 16 stopni również. Piątek, sobota, niedziela to już wysokie temperatury, piątek to już 27, a sobota, niedziela 30, może być nawet i 31 stopni, czyli będzie bardzo gorąco, ale te najbliższe 3 dni, czyli wtorek, środa, czwartek to 25-24 stopnie. 28 minut nam zostało do godziny 8. No to muzycznie my podążamy dalej retro wtorkową, czyli my muzycznie hity sprzed lat. To teraz zespół Smokey.

0: Zapisanych w ISEP-ie zobaczysz Strongman Team Challenge. Na arenie Krzysztof Kacnerski, Rafał Sojc, Dawid Bednarek, Michał Sajdak i europejscy giganci. Wydarzenie poprowadzi Lubomir Libacki, a nad rywalizacją czuwać będzie Ireneusz Kuraś. Godzina 16. Przyjdź i poczuj moc na żywo.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie Luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Tak, tak, znamy się tylko z widzenia, chociaż są tacy, którzy znają się nie tylko z widzenia, no to przejdźmy do zmotoryzowanych i chyba każdy wie, o czym mówimy, bo przecież tutaj my panów, którzy pilnują bezpieczeństwo, tylko nie panów policjantów, no czasami na naszej drodze spotykamy, no i nie tylko z widzenia się z nimi po prostu znamy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: I a propos tego, znamy się tylko z widzenia, to są tacy, którzy znają się od pierwszego błysku, że tak powiem. Chodzi o fotoradary oczywiście, no bo no poznaliśmy się. Są tacy, nie ukrywam, ja się poznałem a propos tego błysku. Od razu zaiskrzyło punktami karnymi i no, nie ma się z czego cieszyć, naprawdę. Bije się w piersi, nie zauważyłem, zjeżdżałem, a nie będę się tłumaczył. Moja wina była po prostu. No ale tak jest, że właśnie my znamy się, a propos tego błysku. No i okazuje się, moi kochani, że tutaj zmiany będą. Zmiany tutaj rząd nam szykuje, nowe przepisy. A propos tych fotoradarów, o co chodzi dokładnie? Proponuje przepisy Ministerstwo Infrastruktury, w których właściciel pojazdu odpowiada za wykroczenie zarejestrowane przez fotoradary, nawet jeżeli sam nie kierował samochodem. I za zignorowanie korespondencji, którą otrzymujemy, bo często jest tak, że dostajemy tutaj tą korespondencję. W środku oczywiście zdjęcie z przekroczeniem prędkości opisane wszystko.

0: Lekko, ładnie, pięknie, czytelnie. No i jeżeli zignorujemy korespondencję lub brak wskazania będzie kierującego, grozi opłata administracyjna, która przy wysokim przekroczeniu prędkości może wynieść nawet 7,5 tysiąca złotych. Przy wysokim przekroczeniu 7,5 tysiąca za zignorowaniem właśnie takiej korespondencji, to takie proponowane przepisy. No i pytanie, czy te przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2028 roku. Mają wejść, co ma skutecznie ukrócić unikanie właśnie odpowiedzialności za wykroczenia poprzez podawanie danych fikcyjnych kierowców. Dlatego tutaj szykują się nam zmiany. No i pytanie tylko właśnie, czy te przepisy wejdą w życie. Przypominam, mają wejść 1 stycznia 2028 roku. Ulica Tarnowa, czas spoglądać, jak wygląda sytuacja. Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Słonecznie. Bez opadów w ciągu dnia, a poranku nam delikatnie pokropiło. W niektórych miejscach mokre ulice były. Teraz już suchutkie te ulice mamy. Słońce nam towarzyszy i będzie towarzyszyło przez cały dzisiejszy dzień, a ruch w mieście spokojnie, płynnie. Na Tuchowskiej tylko krótki postój do Konarskiego standardowo o tej porze. Więcej samochodów to Klikowska. Tutaj odcinek od Ronda Słowackiego do Solidarności. Też od 3 maja do tego Ronda Klikowska Szkotni w kierunku Solidarności. Też tych samochodów może troszeczkę więcej, ale nie stoimy. Krótki postój natomiast czeka na Klikowskiej, dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego zmotoryzowanych. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj więcej samochodów od Ronda Solidarności do Czerwonych Klonów i z Bylitowska jeszcze sobie zobaczmy. Płynnie też na Koszyckiej, Czerwona Krakowska tutaj z każdej strony. Praktycznie przez to skrzyżowanie przejedziemy bez problemów. Oczywiście jak trafimy na zielone, bo jak na czerwone, to się zatrzymamy. No i jeszcze jedna ważna informacja dotycząca zmotoryzowanych, którzy jadą drogą powiatową 1405K, to jest relacja Więckowice, Łysa Góra. Przejazd drogą w gminie Grabno zostanie zamknięty dziś, 11 sierpnia. Odcinek drogi objęty pracami pozostanie zamknięty do zakończenia zadania. Planowany termin zakończenia robót to 20 listopada. Przypomnę, droga powiatowa 1405K, relacja Więckowice, Łysa Góra do 20 listopada będzie zamknięta, czyli do zakończenia robót.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Pozdrawiamy wszystkich zmotoryzowanych i przypominam, że cały czas bezpieczne wakacje, czyli policjanci pilnują, jak poruszamy się po tych naszych drogach, czy bezpiecznie się poruszamy. Bezpieczne wakacje, do końca wakacji wzmożone kontrole policyjne. 13 minut do 8.

pociągiem do Londynu. No dlaczego nie? Ale już w samym Londynie to proszę pamiętać, że obowiązkowo metro, bo to przecież najstarsza podziemna sieć kolejowa na świecie, czynna od 1863 roku. No, tak więc to jeden z punktów, obowiązkowych punktów pobytu właśnie w Londynie. Teraz z Londynu przenosimy się do Tarnowa, bo już za chwilę mam wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8.10 wójt gminy Gręboszów Krzysztof Gil.

0: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Rośnie liczba ofiar po trzęsieniu ziemi w Kolumbii.
6: Trwało prawie minutę. Ludzie wyszli na ulicę, niektórzy krzyczeli, niektórzy się modlili.
5: Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen paliw.
7: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo.
5: Caritas wspiera finansowo pielgrzymkowe dzieci, o szczegółach już za chwilę. Krynica Zdrój rozbrzmiewa operą i operetką za sprawą trwającego festiwalu imienia Jana Kiepury. Wiadomości o 8, a na Tamleczko zapraszam. Co najmniej 111 osób zginęło, a 87 zostało rannych w wyniku trzęsienia ziemi w Kolumbii. Zawaliło się prawie 100 budynków, a ponad 1500 budynków zostało uszkodzonych. Władze Kolumbii donoszą również o zniszczonych szkołach, centrach społecznościowych, drogach i lotniskach. Polka mieszkająca w Kolumbii, Dominika Żółkowska, powiedziała, że było to jedno z najdłużej trwających trzęsień ziemi, jakich doświadczyła w czasie swojego 8-letniego pobytu w tym kraju.
6: Było czuć na początku lekkie trzęsienie ziemi, a później sekundy na sekundę coraz mocniejsze było. I trwało prawie minutę. Ludzie wyszli na ulicę, niektórzy krzyczeli, niektórzy się modlili, więc naprawdę no, wyglądało to bardzo tragicznie. Jestem w Kolumbii od 8 lat i przeżyłam tutaj 3 trzęsienia ziemi i to było takie najsilniejsze. Jak były trzęsienia ziemi, no to one trwały kilka sekund i naprawdę były delikatne, a to naprawdę było mocne.
5: Siłę wstrząsów oszacowano na 7 na podstawie danych z czujników kolumbijskiej służby geologicznej. To kolejne potężne trzęsienie ziemi w Ameryce Południowej, w tym kraju w czerwcu w sąsiedniej Wenezueli. Na skutek podwójnych silnych wstrząsów sejsmicznych zginęło ponad 6 tysięcy osób. Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej. Na wielu stacjach paliw za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić powyżej 8 zł, a kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek.
8: No potrzebny byłby. Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
7: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
9: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
5: Dziś o poranku w Tarnowie litr popularnej 95 kosztuje 7,44, a za diesel trzeba zapłacić 8,14. Ponad 15 milionów złotych ma kosztować budowa nowego mostu na drodze z Rytra w kierunku Suchej Strugi. W przetargu wpłynęło 17 ofert, a najtańszą z nich zaproponowało konsorcjum polsko-hiszpańskie. Zakładana kwota to było około 14,5 miliona złotych, więc radni powiatowi zdecydują na najbliższej sesji, czy dokonać zmian w budżecie i dołożyć brakujące pieniądze. Jak powiedział dyrektor powiatowego zarządu dróg w Nowym Sączu Wojciech Błażusiak, most powinien być gotowy w połowie 2028 roku.
10: Zakładane jest 22 miesiące, czyli
2: optymistycznie patrząc, czerwiec 2028. Jest to most o porównywalnych gabarytach jak ten most Jazowsko-Bidza. W podobnej konstrukcji, w podobnej technologii, więc czas jak najbardziej możliwy do wykonania. Gdyby wszystko fajnie szło, myślę, że wrzesień, końcówka, wbicie łopaty i początek pracy.
5: Nowy most ma mieć dwa pasy ruchu i chodniki po obu stronach. Teraz można tędy przejeżdżać w obu kierunkach, ale tylko jednym pasem, czyli wahadłowo.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Na pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę często wybierają się całe rodziny. Kolejny raz Caritas Diecezji Tarnowskiej będzie wspierać finansowo pielgrzymkowe dzieci. Każde dziecko w wieku szkoły podstawowej płaci tylko 75 zł, resztę dopłaca Caritas.
10: Co roku w tarnowskiej pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczy między 700 a 800 dzieci. Te dzieci oczywiście idą ze swoimi opiekunami, często są to rodzice albo starsze rodzeństwo, pełnoletnie. Jak co roku Caritas Diecezji Tarnowskiej także przychodzi z pomocą pielgrzymom, dzieciom, które udają się w ramach pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Także i w tym roku będziemy wspierać dzieci, finansując w dużej części właśnie ich pielgrzymowanie. W ubiegłym roku to dofinansowanie dla pieszej pielgrzymki tarnowskiej, to znaczy dzieci, które pielgrzymowały w tej pielgrzymce na Jasną Górę, wyniosło ponad 60 tysięcy złotych.
5: To dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej, ksiądz Zbigniew Pietruszka. To już ostatnie dni, żeby się zapisać. W poniedziałek, 17 sierpnia, z Tarnowa wyruszy 44. już piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze rozpocznie msza święta o 6:30 na Placu Katedralnym pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Liturgia będzie transmitowana w Radiu RDN, a już o 6:00 zapraszamy na studio pielgrzymkowe. Krynica-Zdrój rozbrzmiewa operą i operetką za sprawą trwającego 59. Festiwalu imienia Jana Kiepury. Publiczność każdego dnia ma do wyboru 3 koncerty, a do tego możliwość udziału w spotkaniach z gwiazdami na deptaku. Kulminacyjnym punktem dnia jest zawsze wieczorny koncert galowy w Pijalni Głównej, którym dziś będzie tenoriada z Martą Egert. W legendarną solistkę i żonę Jana Kiepury w trakcie festiwalu wciela się sopranistka Ewelina Szybilska, a rolę jej adoratora, czyli Jana Kiepurę, odegra Łukasz Gaj. Para prywatnie jest małżeństwem.
11: To jest niesamowita wartość też również dla nas, ponieważ wspólnie możemy wcielać się w to małżeństwo artystyczne. Razem jesteśmy w życiu prywatnym małżeństwem, więc jest nam dużo łatwiej, aby poczuć to, co Jan i Marta czuli, kiedy przyjeżdżali do Krynicy, kiedy witali ich w Melomanii.

trakcie dzisiejszego wieczornego koncertu w Pielni Głównej zaśpiewają także sopranistka Iwona Socha i dwaj tenorzy Tomasz Kuk i Adam Sobierajski. Usłyszymy też orkiestrę Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, początek o godzinie 20. Tyle o tej porze, na kolejne wiadomości zapraszam o 9, a już za chwilę nasi poranni goście w programie Słowo za Słowo w RDN Małopolska. Krzysztof Gil, wójt gminy Grąboszów, a gościem RDN Nowy Sącz będzie Małgorzata Małch, wójt gminy Sękowa.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Było Krynicy, to pozostajemy na chwilę w Krynicy. W Krynicy teraz niewielkie zachmurzenie, dużo więcej słońca tutaj w regionie tarnowskim i tego słońca dzisiaj sporo. Synoptycy nam zapowiadają temperaturę w okolicach 25 stopni, teraz mamy 21, czyli taka komfortowa temperatura. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, jutro 23, a w nocy 9 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie. W Tarnowie. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
4: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 Gwiazda Wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska.
1: 11 minut mamy już po godzinie 8. My przechodzimy do naszej porannej rozmowy. My słowo za słowo, a dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Dzień dobry jeszcze raz, a w studiu ze mną Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom, wszystkim mieszkańcom regionu i gminy Gręboszów.
3: Panie wójcie, już po żniwach?
4: Tak, u mnie tak.
3: I jak pan ocenia tegoroczny sezon? No, biorąc pod uwagę różne okoliczności, no właśnie, czy to był dobry rok dla rolników, czy raczej taki, o którym chciałoby się jak najszybciej zapomnieć? No bo z jednej strony pamiętamy te ulewy, gradobicia sprzed raptem tygodnia, z drugiej strony szalejące ceny paliw. Jak to wszystko odbiło się na tegorocznych zbiorach?
4: No, mogę się wypowiedzieć o sytuacji tak stricte typowo w gminie Gręboszów, bo wiadomo, że każda gmina ma też swój mikroklimat jakiś i ta pogoda też w różnych miejscach nawet naszego regionu inaczej miała oddziaływanie na te uprawy. Więc na pewno sezon jeden z trudniejszych w ostatnim czasie. Bardzo prosto można by było podkreślić, plony dużo niższe jak w zeszłym roku, ceny dużo niższe jak w zeszłym roku, koszty produkcji dużo wyższe jak w zeszłym roku, więc na pewno jest to bardzo trudny czas dla rolników. Przebieg pogody sprawił na początku zimna wiosna, sucha wiosna, potem jeszcze przymrozki, które dobijały te uprawy, potem upały te 40 ponad stopniowe, które również to, co zostało na polach, no niestety paliło bardziej miłosiernie różne te uprawy, więc ciężka sytuacja na pewno. I o ile jakby plony plonami, cena za te płody rolne, no to również wynika tam z różnych uwarunkowań rynkowych i na to rolnicy za bardzo wpływu nie mają, no to tak koszty produkcji, nawozy, ceny paliwa niestety, no to jest już jakaś przesada.
3: To w takim razie zapytam, czy produkcja rolna jest jeszcze dzisiaj opłacalna? Sam jest pan rolnikiem, rozmawia pan z gospodarzami, zna się pan na tym. Czy to się jeszcze opłaca? Co mówią rolnicy?
4: Jeżeli ktoś gospodaruje na dobrych gruntach, tak jak na przykład my mamy w gminie Gręboszów akurat dobre grunty, to jeszcze jest to na granicy tak naprawdę. Niektóre uprawy, tak jak pszenica czy zboża jare, no to raczej tutaj bez własnej roboty wychodzimy na zero, ewentualnie delikatny plus, ale jeżeli chodzi o rolników, którzy mają na pewno bardziej takie słabsze gleby, no to niestety ja im bardzo współczuję, bo tutaj ekonomicznie to się nie spina. No i pytanie teraz, co siać, co uprawiać, żeby zmienić w swoim gospodarstwie profil produkcji na takie uprawy, które w jakimś stopniu będą opłacalne, ale rynek jest tak niestabilny, ceny się tak zmieniają, że nie można dzisiaj nic zaplanować w tej gospodarce.
3: A gdyby pan miał ocenić na podstawie tego sezonu, to co się opłaca?
4: Na pewno rzepak. Zobaczymy jak soja. Soja zapowiada się dobrze. Na razie cena jest na rynkach utrzymywana okej. Zobaczymy też jak pod względem planowania, ale to powinno wyjść dobrze. Zboża traktujemy i to większość, ja tak już mówiłem w zeszłym roku, ale słyszę to od większości rolników, że zboża traktują jako przedplon, przed soją albo przed kukurydzą, przed rzepakiem.
3: Ciężka praca na roli, pan już po żniwach, czyli trochę luźniej.
4: Tak, ja już mogę świętować dożynki jak najbardziej, ale to jednak już z pierwszym dniem zakończenia żniw wszyscy rolnicy tak naprawdę rozpoczynają na drugi dzień następny kolejny sezon, więc już jest przygotowanie gleby do tego, żeby pod kolejne uprawy, pod kolejne zasiewy i nie ma tego odpoczynku tak wiele, jakby się wydawało.
3: No właśnie, jak pan godzi te obowiązki gospodarza gminy, a potem gospodarka, tak? Pewnie do późnych godzin nocnych te żniwa trwały.
4: Tak. Zdecydowanie trzeba było też łapać te okienka pogodowe, jeżeli chodzi tutaj o zbiór zbóż, bo ta pogoda była też nieprzewidywalna. Właśnie kilka dni tak naprawdę, gdzie czekaliśmy, już był ostatni dzwonek na to, żeby tylko to zboże delikatnie doschło po deszczyku. A tu nagle jedna nawałnica, grad, który zniszczył też bardzo, bardzo dużą powierzchnię.
3: No właśnie, gminy. Panie wójcie, wróćmy jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy raptem 2 tygodnie temu, czyli strat po nawałnicy. Wtedy trwało jeszcze liczenie. Mówił pan o tym, że komisje wychodzą w teren i będą szacować dokładnie te wszystkie szkody zgłaszane przez rolników. Dziś więcej wiadomo, jak wygląda ta sytuacja?
4: Tak, wstępnie na podstawie wniosków, które są złożone i przeanalizowane, one jeszcze się pewnie raczej te straty powiększą, bo są szczegółowo analizowane, spisywane te protokoły od każdego rolnika. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to mamy tutaj straty wycenione na ponad 100 tysięcy. Budynki gospodarcze, czyli garaże, stodoły i tak dalej, to jest ponad 130 tysięcy złotych. No i uprawy rolne, mniej więcej zakres oddziaływania tych niekorzystnych warunków to jest ponad 500 hektarów i straty sięgające nawet 60%. Kwotowo tutaj mówimy o stratach w uprawach rolnych ponad 3 miliony złotych. I to chodzi o tą ostatnią nawałnicę, a przypomnę, że również kilka tygodni temu nawiedziło nas gradobicie w innej części gminy, w Bienieszowice, Okręg Lubiczko, Uście Jezuickie, Gręboszów, i tam również ponad 500 hektarów, 562 hektary tych upraw, które zostały również uszkodzone w bardzo dużym stopniu, i to również blisko 3 miliony złotych strat w uprawach rolnych, więc łącznie rolnicy z terenu gminy Gręboszów w tym roku mniej więcej 6 milionów złotych strat, to jest bardzo duża kwota.
3: A na jaką pomoc mogą liczyć?
4: Zobaczymy. Na dzień dzisiejszy zbieramy te protokoły, te wszystkie wnioski. Będziemy po kompletacji wszystkich dokumentów wysyłamy do wojewody i będziemy tutaj robić jakieś lobby, naciski, żeby za pośrednictwem wojewody, oczywiście to też sprawa jest rządowa, aby jednak jakąś tutaj pomoc tym rolnikom przedstawić.
3: A czy już wiadomo, jaką pomoc otrzymają ci, którzy stracili dach nad głową? Zresztą tych zniszczeń w domach mieszkalnych było znacznie więcej. Kiedy rozmawialiśmy tuż po nawałnicy, mówił pan o tym, że ta doraźna pomoc wpłynęła 8 tysięcy złotych plus 3 tysiące od gminy. Czy coś więcej wiadomo na temat
4: budynki
3: pomocy?
4: Gospodarcze, tak, to na dniach tak naprawdę ta pomoc, jeszcze niestety ta procedura cała trwała chwilkę, ponieważ tutaj te dokumenty muszą być odpowiednio przygotowane, zebrane, żeby nikt nie miał później żadnych zarzutów, pretensji. Do wypłaty musi być wszystko prawidłowo udokumentowane, więc tak naprawdę w ciągu kilku godzin dzisiaj ta pomoc powinna zostać wypłacona dla tych budynków gospodarczych. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to jest jeszcze bardziej skomplikowana sytuacja i rozmawiam wczoraj z wojewodą na ten temat, aby jak najszybciej można było wypłacić te zadatki, tak naprawdę zaliczki na poczet tych szkód, wiemy,
3: czyli
4: że
3: na razie
4: komisja...
3: mówimy o zadatkach, które jeszcze do mieszkańców nie wpłynęły.
4: Za budynki gospodarcze będą dziś lub jutro powinny być trafić na kontach i to są pieniądze pochodzące z budżetu gminy Gręboszów, a jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, to jeszcze nie trafiły, ponieważ te wnioski są jeszcze dogrywane między Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznym a Urzędem Wojewódzkim. Niestety tutaj też musi być dokumentacja ta uzupełniona o to, co Komisja z Województwa po prostu potrzebuje.
3: To jest ta pomoc doraźna. Czy wiadomo, tak, jaką docelowo pomoc otrzymają ci mieszkańcy?
4: Nie wiemy, ponieważ to jest też na podstawie tych szacowań, gdzie cała komisja z przedstawicielem nadzoru budowlanego uczestniczyła w terenie i na podstawie tego te dokumenty, które są oszacowane, będą analizowane przez Urząd Wojewódzki, krótko mówiąc. Na pewno to będzie więcej niż te 8 tysięcy, bo nie mówimy tutaj, nikt dzisiaj z 8 tysięcy nie jest w stanie wybudować nowego dachu, czy nawet części konstrukcji dachowej i poszycia. Kwoty są znacznie wyższe, więc na pewno tutaj mieszkańcy dostaną, ja tak liczę na to oczywiście i będziemy o to zabiegać, żeby dostali taką rekompensatę godną do tego, co się wydarzyło.
3: Panie wójcie, zmieńmy temat, bo od kilku dni w przestrzeni medialnej mocno komentowana jest to rocznica zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego i jego spotkania z Polakami. Kilka dni temu, dokładnie 6, czyli w rocznicę zaprzysiężenia 6 sierpnia, był pan również w Warszawie na spotkaniu z prezydentem Karolem Nawrockim. Jak pan odebrał to spotkanie?
4: Osobiście odebrałem bardzo dobrze. Powiem uczciwie, że bardzo podoba mi się prezydentura i ten rok prezydenta Karola Nawrockiego. Mam okazję też częściej przebywać w Pałacu Prezydenckim z tej okazji, ponieważ pan prezydent powołał mnie do Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego, jedna z wielu rad tematycznych czy problemowych, która działa przy prezydencie. Pan prezydent jest bardzo mocno otwarty na dialog i na słuchanie mieszkańców. To, czego niektórym politykom w ostatnim czasie brakuje z każdej strony sceny politycznej, zaczynają się niestety państwo politycy troszkę odcinać od tego, co normalni ludzie, jak my żyjemy i jakie mamy problemy na co dzień, nawet w naszych gminach. Więc na pewno ten rok mogę ocenić, że mi się podoba, ponieważ pan prezydent słucha, szuka rozwiązań i te rozwiązania będzie chciał wcielać.
3: Podczas kolejnego spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów rocznicy zaprzysiężenia w Skawinie prezydent mówił o bliższej współpracy z samorządami. Z punktu widzenia niewielkiej, w dużej mierze rolniczej gminy, co taka bliższa współpraca powinna w praktyce oznaczać pana zdaniem? Czego najbardziej potrzebuje dzisiaj samorząd od władz centralnych?
4: Ja się bardzo cieszę, że właśnie w tym formacie tej Rady Prezydenckiej ja mogę na takim forum szerokim, ogólnopolskim w Pałacu Prezydenckim wygłosić te problemy i te nasze sprawy, które dręczą naszych mieszkańców, wręcz, tak można powiedzieć.
3: I co to
4: i
3: jest?
4: I samorząd. Czasem ja tak jeszcze powrócę do tego, do takiej konstrukcji ustawodawcy, zapominają czasem właśnie o takich małych gminach. Czasem z perspektywy Warszawy niestety, ale problemy czy pewne sprawy nawet błahe dla nich nie biorą tego pod uwagę, a u nas generuje duże problemy finansowe, ponieważ no, każda ustawa generuje i spychana oczywiście potem do wykonania na samorząd generuje również wydatki, ponieważ no, nam brakuje dodatkowe obowiązki, więc potrzebujemy kolejne etat albo nawet wydzielenia z budżetu naszej gminy, z naszych dochodów, jakiejś części funduszy na realizację tej ustawy. Więc wiele rzeczy od spraw na przykład związanych z gospodarką śmieciową, z bezdomnymi pieskami, z osobami, które są samotne i podlegają następnie na przykład pomocy przez gminę i umieszczane te osoby są w DPS-ach. No jest wiele problemów takich tematycznych, które powinny zostać rozwiązane. Są problemy planistyczne, na przykład mamy inwestorów, którzy mają swój grunt na terenie gminy Grębosiów, chcą wybudować i rozszerzyć swoją działalność i rozbudować swój zakład, które kilkadziesiąt lat funkcjonują na terenie gminy, ale nie mogą, ponieważ jest blokada na przykład przez Ministerstwo Rolnictwa, gmina nie ma nic do gadania, ci właściciele gruntów nie mają nic do gadania. Mało tego, jeżeli by chcieli na przykład wybudować tą halę kolejną produkcyjną, to na swoim gruncie i tak muszą zapłacić odrolnienie, które jest w przypadku dobrych klas gruntu bardzo wysokie, bo to jest nawet ponad 7 tysięcy zł za ar, więc de facto kilka razy wykupują swój grunt ponownie, a ta opłata nawet nie trafia do gminy, bo jeżeli jeszcze do gminy by trafiła, no to jeszcze coś na miejscu jakby za te środki można by było dla mieszkańców zrobić, a tak naprawdę ona wyparowuje od nas i to się rozmija wszystko, więc wiele wątków, które można poruszyć, przedstawić. I to nie jest tylko jakby wygłoszenie tych tez i tych problemów, tylko tak naprawdę są komisje tematyczne. Następny największy problem to oczywiście ustawa o dochodach samorządów. No, duże miasta rządzą się swoimi prawami, mają wiadomo inne możliwości, a małe gminy mają inne możliwości, inne uwarunkowania, więc to też jest taki bardzo sporny temat.
3: No właśnie,
4: więc
3: o to możemy, chcę zapytać.
4: Możemy te rozwiązania zaproponować, te problemy przedstawić i w sumie w tej Radzie będziemy tutaj na pewno jakąś inicjatywę ustawodawczą za pośrednictwem pana prezydenta stosować.
3: No właśnie, czy tylko o tym się rozmawia, czy po tych spotkaniach w komisjach i z panem prezydentem ma pan poczucie, że samorządy rzeczywiście będą mogły liczyć na większe wsparcie?
4: Zdecydowanie tak. Oczywiście tak i tak po pierwszej radzie stwierdziłem, że kurczę, tutaj nie chodzi tylko po to, żeby przyjechać do Warszawy, napić się kawki, zrobić sobie fotkę, wrócić do gminy i powiedzieć, jaki jestem fajny wójt, tylko tutaj faktycznie my zakasamy rękawy do pracy i będziemy się pochylać nad tymi problemami, żeby je rozwiązać. Mało tego, prezydent również zwraca się do nas jako do Rady Samorządowej, oczywiście w tych kwestiach, które rząd przedstawia tematycznie dla samorządów, do opinii, co prezydent ma zrobić. On nas słucha i jakby te decyzje swoje również jakby podpiera naszą opinią. Więc to jest bardzo ważne, że dzisiaj realnie za pośrednictwem tej rady samorządy mają wpływ na to, co się dzieje również w Sejmie i w formie ustaw.
3: Panie wójcie, zostawmy na chwilę wielką politykę, bo w Gręboszowie ten weekend zapowiada się wyjątkowo, a to za sprawą kina plenerowego RDN, które zawita właśnie do tej gminy, bo święto Wojska Polskiego można oczywiście świętować na wiele sposobów, a jednym z nich jest wspólne spotkanie. Przecież patriotyzm to również przywiązanie do swojej małej ojczyzny i te spotkania są bardzo ważne. Jak zapowiada się ten wieczór w sobotę?
4: Oczywiście 15 sierpnia sierpnia, zawsze o tym pamiętamy, zawsze oczywiście mocno świętujemy, jest msza święta za ojczyznę i nie tylko pamiętamy o naszych bohaterach pochodzących również z gminy Grąboszów, o majorze Henryku Sucharskim i nie tylko, i resztę wielkich postaci, którzy pochodzą z naszej gminy, ale takim kulminacyjnym punktem, myślę, że rozrywkowym bardziej, to jest właśnie już kolejna edycja wydania wspólnego kina plenerowego z RDN-em. Tutaj ważna informacja, będzie zmiana lokalizacji, ponieważ nowa lokalizacja tego kina to będzie przy nowym przedszkolu, więc wszystkich chętnych zapraszam pod przedszkole w sobotę o godzinie 20. Będziemy startować z kinem plenerowym. Wcześniej również kilka wydarzeń tematycznych organizowanych przez Gminę Centrum Kultury i Czytelnictwa w Gręboszowie.
3: I podczas tego wieczoru odbędzie się premiera filmu o Stefanii Łąckiej. To szczególna postać dla Gręboszowa, bo w tej gminie przecież się urodziła, co sprawiło, że to właśnie jej historię postanowili opowiedzieć młodzi mieszkańcy gminy, bo to oni nakręcili ten film w ramach wakacyjnych spotkań.
4: Tak, no to oczywiście jest praca naszej grąboszowskiej młodzieży, która będzie zaprezentowana akurat, no myślę, że to będzie dobry taki motyw i moment do tego, żeby to zaprezentować, a myślę, że tu, jeżeli chodzi o wybór tej postaci, no nie być przypadkowy, ponieważ w ostatnim czasie dużo się dzieje wokół Stefanii Łąckiej, Sługa Boża, no czekamy na wyniki tak naprawdę tego, co Watykan zrobi, ponieważ ten proces beatyfikacyjny już toczy się w Watykanie, więc jest to postać, która na pewno inspiruje wszystkich mieszkańców, nawet i tych młodych, swoją postawą, swoim życiorysem. I myślę, że to jest ważne również, żeby przy takich chwilach cały czas powracać do tych postaci, no, na których możemy się wzorować. W szczególności w tak trudnej sytuacji, w trudnym świecie, w którym dzisiaj żyjemy, który nas otacza.
3: Widział pan już ten film?
4: Powiem szczerze, nie, więc też czekam na premierę.
3: I chyba najbardziej niezwykłe jest to, że ten film właśnie nie powstał gdzieś w profesjonalnym studiu, ale stworzyli go młodzi ludzie z terenu gminy i na terenie gminy, czyli tam, gdzie żyła, gdzie mieszkała
4: Stefania Łąska. Dokładnie, to jest bardzo ważne, żeby go przedstawić. Ja myślę, że to jest bardzo ważne i bardzo interesujące, jak, bo my starsi trochę, chociaż i tak się czuję dalej bardzo młodo, jak postrzegamy taką osobę, a tutaj będziemy mogli zwrócić na nią uwagę całkowicie z innej perspektywy, tego najmłodszego pokolenia, i czasem to nam też może otworzyć nowe jakieś możliwości i nowe spojrzenie na tą sytuację.
3: A co pana najbardziej porusza w historii Stefanii Łąckiej? Co pana zdaniem dzisiejsza młodzież może z tej historii dla siebie wziąć?
4: Bardzo poważna postawa patriotyczna od cały życiorys, i to tak naprawdę Stefani jest bardzo mocno patriotyczny, ale ta niezłomna postawa w obozie Auschwitz tak naprawdę, kiedy w chwilach zwątpienia, trudnej sytuacji swojej tak naprawdę, no bo tam nie było łatwych chwil dla nikogo, ona wręcz się nie poddawała, a takim swoim anielskim usposobieniem, jak to w przekazach możemy czytać, pomagała bliźniemu, pomagała potrzebującym, no to jest myślę, że taki życiorys, no, którego nie da się podrobić i którego no, też rzadko możemy spotkać gdzieś nawet w literaturze. To są wyjątkowe postaci i Stefania na pewno taka była. Ta heroiczna pomoc i walka o drugiego człowieka w tragicznych warunkach obozu Auschwitz. Myślę, że to jest chyba najważniejsza taka rzecz, która mnie ujęła.
3: Tę postać bliżej będzie można poznać właśnie również podczas kina plenerowego, które już w sobotę o godzinie 20 w Gręboszowie przy nowym przedszkolu. To nowa lokalizacja. Będą leżaki, koce. Jeżeli będzie zimny wieczór, no to zachęcamy, żeby ze sobą wziąć.
4: I może warto coś zabrać na komary. Nie wiem, jaka będzie sytuacja.
3: Są komary w gminie Gręboszów?
4: Tak, pojawiły się. Było troszkę wilgoci, jest ciepło, więc na wszelki wypadek proszę sobie też zabrać jakieś preparaty.
3: Zachęcamy oczywiście. Krzysztof Gil, wójt gminy Gręboszów.
4: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Radio
0: RDN Małopolska.
5: Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Słonecznie, chociaż w ciągu dnia może występować częściowe zachmurzenie. Maksymalnie dziś to 25 stopni. Teraz 22 stopnie, czyli komfortowa temperatura. Jutro troszeczkę chłodniej, 23, a w nocy no to ten chłód nam będzie towarzyszył już na całego. 9 stopni ta noc przed nami, kolejna noc to 10 stopni. Ale od soboty, niedzieli już w nocy temperatura dużo wyższa, 16 stopni.
10: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
1: Cały tydzień zapowiada nam się słonecznym. Końcówka tygodnia to już gorąca. 31 stopni sobota, niedziela 30, nawet 2 stopnie. Tyle mogą wskazywać termometry. I taka pogoda, taka temperatura powinna nam się utrzymać do środy, do 19 sierpnia. To taka prognoza wstępna, długoterminowa. Później czwartek, piątek z lekkimi opadami deszczu. Ale to dopiero przyszły tydzień. 28 minut nam zostało do godziny 9. Już za chwilę informacje dla kierowców.
9: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Kto okaże się silniejszy? Polska czy Europa? 15 sierpnia podczas dożynek gminnych w ISEP-ie zobaczysz Strongman Team Challenge na arenie Krzysztof Kacnerski, Rafał Sojc, Dawid Bednarek, Michał Sajdak i europejscy giganci. Wydarzenie poprowadzi Lubomir Libacki, a nad rywalizacją czuwać będzie Ireneusz Kuraś. Godzina 16. Przyjdź i poczuj moc na żywo.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo Gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków.

0: wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.

0: No to odpalamy jeszcze raz nasz pojazd i jedziemy i sprawdzamy sytuację na tarnowskich ulicach. Słonecznie, 21-22 stopni, idealna pogoda do podróżowania, do przemieszczania się tymi naszymi pojazdami, ale weekend znów będzie bardzo gorący i będziemy narzekać, że znów upalnie i duszno, ale do weekendu jeszcze pozostało nam troszeczkę czasu. Jak wygląda sytuacja teraz w mieście? Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Tych samochodów nam przybywa. Tak to jest w tych godzinach porannych. W niektórych miejscach zatrzymujemy się, w niektórych miejscach jedziemy, przemieszczamy się, nie stoimy. Gdzie się zatrzymujemy? Klikowska, dojeżdżając dalej, Solidarności na wysokości 1 Maja. Tutaj czeka postój zmotoryzowanych. Większy ruch teraz mamy na Szkotnik. Krakowska, tutaj szczególnie w okolicach Ronda Sikorskiego na Rutowicza. Krótki postój też Tuchowska od Przedszkolaków do Konarskiego i wzmożony ruch na Dąbrowskiego, dojeżdżając do Konarskiego i ulicy Gumnickiej do tego skrzyżowania. Mościce, tutaj spokojnie, cały dzień, praktycznie od wczesnych godziny porannych, no jeszcze nie cały dzień, ale w tych godzinach porannych bezproblemowo i od strony Witosa, i od strony Mościckiego. Podobna sytuacja ulica Zbylitowska, bez utrudnień też ulica tutaj Koszycka, dokładnie skrzyżowaniem Koszycka, Czerwona i Krakowska. I jeszcze przypomnienie zmotoryzowanym, że od dziś droga powiatowa 1405K relacji Więckowice, Łysa Góra, tam w miejscowości Grabno zostanie zamknięty dziś odcinek drogi, który objęty jest pracami i pozostanie zamknięty do zakończenia zadania, a planowany termin zakończenia robót to 20 listopada.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl

elektryczne gitary i co powiemy rybam? No właśnie, no gdyby ryba miała głos, to wydaje mi się, że wiem, co by powiedziała, szczególnie w okresie wakacji. No na pewno by powiedziała ryba: proszę nie hałasować nad brzegiem. No i przede wszystkim dbać o naturę. No bo wiemy, że czas wakacji to czas wypoczynku i nad tym brzegiem, no tych turystów sporo czasami hałasują, dlatego w imieniu ryb mówię: proszę nie hałasować nad brzegiem. No i pewnie żartobliwie by jeszcze ryba krzyknęła: uwaga na haczyk. Dobrze, rybki zostawiamy, 8 minut nam zostało do godziny 9, niech sobie tam pływają, a my teraz płyniemy muzycznie. Przypominam, dzisiaj retro wtorek, czyli muzycznie pływamy po wodach lat 80., 90. Teraz zespół London Beat ma już za chwilę punktualnie o 9 wiadomości.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska.
1: Policjant z Limanowej, będąc poza służbą, zatrzymał mężczyznę z narkotykami. W tych wiadomościach także lekkoatletyka, kibice zachwyceni sukcesem Ewy Swobody. Modlitwa za ojczyznę i wyjątkowa pielgrzymka do Racławic i Wiślicy. Trwają zapisy. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Nie zaostrzenie kar, ale lepsze egzekwowanie prawa w przypadku zarejestrowanego przez fotoradar przekraczania prędkości. Takie zdanie Marka Konkolewskiego, pełniącego obowiązki zastępcy inspektora transportu drogowego, będzie kierunek zmian w prawie o ruchu drogowym. Przepisy fotoradarowe rząd kieruje do konsultacji społecznych. Zdaniem Konkolewskiego zniechęcą kierowców do wykroczeń, które mogłyby zostać zarejestrowane. Pomoże w tym adresowane do kierującego pojazdem zawiadomienie o naruszeniu prawa.
2: To zawiadomienie będzie wysyłane do właściciela lub użytkownika pojazdu i właściciel nie będzie już wzywany do wskazania, komu powierzył pojazd, bo z tym był największy problem. W zawiadomieniu znajdzie się także informacja, że brak odpowiedzi skutkuje nałożenie opłaty administracyjnej wyższej niż mandat karny. Rzecz najważniejsza. Opłata administracyjna będzie wymagana po 30 dniach od doręczenia zawiadomienia, jednak w przypadku wcześniejszej zapłaty zostanie obniżona o 20%.
1: Marek Konkolewski zaznaczył, że kary za przekraczanie prędkości w Polsce są dość wysokie i nie ma potrzeby ich zwiększać. Należy natomiast poprawić egzekwowanie. Obecnie mandat za zdjęcie z fotoradaru jest egzekwowany od statystycznie co drugiego kierowcy. Policjant z Limanowej, będąc poza służbą, zatrzymał mężczyznę z narkotykami, gdy przejeżdżał przez miejscowość Brzezie w powiecie wielickim. Jego uwagę zwrócił samochód, który mógł wcześniej uczestniczyć w zdarzeniu drogowym. Finał był zupełnie inny, niż się spodziewał. Maria Mułka.
3: Aspirant Paweł Kędroń wracał z Akademii Policji w Szczytnie. Zatrzymał się, aby sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy. Od znajdującego się w pobliżu mężczyzny wyczuł woń alkoholu. Gdy okazało się, że na miejsce jedzie policyjny patrol, mężczyzna nagle zaczął uciekać. Funkcjonariusz natychmiast ruszył za nim. Po krótkim pościgu dogonił go i obezwładnił. W pilnowaniu zatrzymanego pomogli również motocykliści. Podczas kontroli policjanci znaleźli w torbie mężczyzny woreczek z suszem roślinnym, wstępnie zidentyfikowanym jako marihuana o łącznej wadze około 60 gramów oraz blisko 15 gramów mefedronu. Badanie trzeźwości wykazało blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie mężczyzny.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Wspólna modlitwa, msza święta za ojczyznę i podróż śladami historii i początków chrześcijaństwa w Polsce. Klub Dobrze Nastawionych RDN wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia, trwają zapisy. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pierwszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotkają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę. Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To właśnie tutaj w 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walki o niepodległość. Właśnie dlatego raz w roku comiesięczne msze święte za ojczyznę organizowane przez Akcję Katolicką w kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie przenoszą się w to wyjątkowe miejsce.
4: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pierwszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę.
1: Mówił dyrektor Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Po spotkaniu z pielgrzymami i wspólnym obiedzie grupa pojedzie do Wiślicy. To jedno z najstarszych miast w Polsce, mocno związane z początkami chrześcijaństwa na ziemiach polskich. Według przekazów właśnie w tych okolicach pod koniec IX wieku miał zostać ochrzczony książę Wiślan. W Wiślicy uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. W podziemiach bazyliki zachowały się pozostałości wcześniejszych romańskich świątyń oraz słynna płyta wiślicka z XII wieku, jeden z najcenniejszych zabytków średniowiecznej sztuki w Polsce. Będzie też czas na rozmowy, integrację i wspólne spędzenie czasu. Informacje o zapisach można znaleźć na naszej stronie internetowej.
0: www. www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jest pierwszy medal dla Polski w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce. Zdobyła go Ewa Swoboda, która na stadionie w Birmingham zajęła drugie miejsce w biegu na 100 metrów. Długo pobiegła obok stadionu na Swobodę. Czekała grupa najwierniejszych kibiców, z którymi rozmawiał Rafał Bała.
5: Krzysztof, Paweł,
6: Lena, Vanessa.
7: Ja jestem z Radomia.
8: Ja jestem z Basingstoke, ale generalnie z Leszna, z Wielkopolski.
9: My z Zabrze, ale mieszkam w Birmingham.
10: Kibicowaliście wszyscy w Swobodzie?
7: Tak, oczywiście. Czekaliśmy na wszystkich. Mam autografy, było świetnie, naprawdę super.
11: Była szansa, ale niestety nie było, ale biegi były niesamowite.
8: To jest duże przeżycie, marzenie, które chciałem spełnić, zobaczyć tych lekkoatletów na żywo, między innymi Ewę Swobodę, Natalię Bukowiecką. No super, super, super przeżycie, super sprawa.
11: Bardzo dużo Polaków i mam bardzo dużo podpisów, także jestem bardzo szczęśliwa.
12: Mamy wszystkich, którzy występowali, także oprócz Ewy. Czekamy na nią. Niech wyjdzie wreszcie.
7: My tu mieszkamy, także zostajemy i czekamy do niedzieli, także będziemy każdego dnia tutaj kibicować.
1: Mistrzostwa Europy w Birmingham potrwają do 16 sierpnia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W godzinach porannych chmury nam się tutaj w regionie tarnowskim mogą pojawić. No i teraz nam się właśnie te chmury pojawiły. Po południu już przewaga słońca. Tak wynika tutaj z prognozy pogody. Maksymalnie dziś to 25 stopni. Mamy już prawie 22 stopnie. Jutro 23. Kolejny dzień to 24, ale sobota, niedziela to 30, 31, nawet i 32 stopnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Weekend zapowiada nam się słoneczny i bardzo gorący. Już w piątek 27 stopni, ale do czwartku od 23 do 25 i noce zimne. 8-9 stopni, taka temperatura czeka nas w nocy. 7,5 minuty mamy po 9.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
0: Po reklamie.

Tak, tak, dogonimy lato. Hej, gonimy to lato nie tylko tutaj w kraju, ale również i to lato gonimy za granicą, a jak w kraju gonimy lato, to część goni to lato w górach, na część nad morzem. My na chwilę pozostaniemy w górach. A propos tego lata w górach, to tak w Krynicy troszeczkę nam się zachmurzyło, chmury dominują, ale w Zakopanem idealna, piękna pogoda. I zostajemy w tym Zakopanem. Ja już nieraz w tych porannych programach tutaj przypominałem, apelowałem. Wczoraj mieliśmy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. No i tutaj a propos ratownika górskiego, a dokładnie przewodnika tatrzańskiego, opublikował taki filmik ku przestrodze wszystkich tych, którzy, no właśnie, idą w góry, ale no, nie zabierają ze sobą, że tak powiem, głowy idąc w góry, bo ja już pomijam, że są tacy, którzy wybierają się na szlaki w sandałach, czy w balerinkach, panie wybierają się w nieodpowiednim obuwiu, ale są też tacy, którzy wybierają się w góry ze swoimi zwierzakami, z psami. A wybierają się na szlaki naprawdę bardzo trudne. No i tutaj taki filmik w mediach społecznościowych się pojawił, jak na Rysy wybrał się, a Rysy, przypomnę, to jeden z najbardziej wymagających szczytów polskich, w polskich Tatrach. I wybrał się właśnie na Rysy turysta ze swoim psiakiem. No i tutaj no, nie dziwię się, że mamy oburzenie przewodnika tatrzańskiego, którym tutaj w prostym nagraniu pokazuje przerażone zwierzę, które zapiera się łapami i z trudem próbuje pokonać kolejne fragmenty szlaku. No i tutaj dowiadujemy się, a propos tego filmiku, a dokładnie podpisu pod tym filmikiem, że po prostu pies przerażony, skamle cicho ze strachu, boi się schodzić ze szczytu i patrzy w dół, zapierając się łapami. No ale zapytany tutaj tego opiekuna, tego psa, o co odpowiedział, opiekun twierdzi, że pies się wcale nie boi, bo był już w Dolomitach, a skamle dlatego, bo chce już po prostu zejść. No, skrajny, nieodpowiedzialny tutaj turysta. No, według tutaj przewodnika, właściciele czworonogów kompletnie nie są świadomi, jak stromo i jak niebezpiecznie jest w górach, a szczególnie w drodze na Rysy. Dlatego, no, zabierając zwierzaka, psiaka na taki szlak, to naprawdę to jest nieodpowiedzialność. Dlatego ja przypominam wszystkim tym, owszem, bardzo dobrze, że spędzacie też ten wolny czas tymi swoimi zwierzakami, wyjeżdżacie, bierzecie je ze sobą, ale są takie miejsca, gdzie wszyscy będą wypoczywali, zarówno my, zarówno te zwierzaki. No, to wydaje mi się nie to miejsce i nie ten czas, naprawdę. Dlatego tutaj apeluję o tą rozwagę, no i to podejście, odpowiednie podejście, szacunek dla gór, szacunek dla zwierzaków. Dlatego tutaj ku przestrodze apeluję i proszę, żeby no, mieć to na uwadze, że zwierzaki, to owszem, spacery w dolinach idealne są dla nich, ale nie szlaki górskie, nie Rysy. Tam na Rysach, na tym szlaku, to czasami sobie i ludzie nie mogą poradzić, a co dopiero zwierzęta. 21 minut po godzinie 9, tak więc proszę o tym pamiętać, a często się zdarza tak, że no właśnie, tutaj musimy już wołać tych ratowników, wzywać na pomoc, bo mogą występować problemy z zejściem właśnie z tego szczytu. 9.30, przypominam, na antenie Radia Małopolska wiadomości ekonomiczne. A propos wiadomości ekonomicznych, to jeszcze na chwilę przeniesiemy się do Hiszpanii, bo wygląda na to, że portfel odczuje pobyt teraz w Hiszpanii.

zanim przejdziemy do tego naszego portfela, to jeszcze szybciutko. Wszedłem na stronę Tarczyńskiego Parku Narodowego a propos tych naszych zwierzaków i a propos tego turysty, który zabrał swojego bebsiaka w Tatrę, a dokładnie na Rysy. I według oficjalnej strony Tarczyńskiego Parku Narodowego psy wprowadzać można jedynie na drogę pod Reglami oraz na dno Doliny Chochołowskiej. W pozostałych miejscach jest to surowo wzbronione i grozi mandatem od 50 do 500 zł. Ale przypominam, tutaj nie chodzi o mandat, tylko chodzi o zdrowie, nawet i życie zwierząt, bo przecież na szlaku może się zdarzyć, że ukąsi się takiego zwierzaka, na przykład żmija. Może się tak zdarzyć, bo możemy spotkać na szlaku właśnie zwierzęta, które tam żyją i które tam egzystują. No i w takim przypadku może to okazać się dla takiego naszego pupila śmiertelne.

0: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
1: Te oczy zielone.
0: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Kierowcy czekają na powrót programu CPN i obniżki cen paliw. W tym tygodniu rząd ma podjąć decyzje dotyczące kolejnej odsłony programu ceny paliwa niżej. Na wielu stacjach paliw za litr oleju napędowego od wielu dni trzeba płacić powyżej 8 zł, a kierowcy obawiają się kolejnych podwyżek.
2: No potrzebny byłby. Wiem, jakie były ceny, wiem, jakie są teraz.
3: Z dnia na dzień paliwo drożeje o złotówkę, także no to jest dużo. To jest bardzo dużo.
4: Jeszcze akceptowalnie, ale to już jest górna granica.
1: W Tarnowie litr popularnej 95 kosztuje dzisiaj 7,44, a za diesel trzeba zapłacić 8,14. Ma być więcej warzyw, roślin strączkowych, a mniej cukrów i niezdrowych tłuszczów. Od września dzieci w szkołach i przedszkolach będą jeść zdrowiej. Wchodzą w życie nowe wytyczne dotyczące żywienia dzieci i tego, co będą one mogły kupić w szkolnych sklepikach. O tym, co nas czeka, Aneta Łuczkowska.
5: Posiłki mają być lżejsze, a w menu mięso zastąpią zdrowsze warzywa. Dwa razy w tygodniu zupy mają być wegetariańskie, raz w tygodniu na stołówce mają pojawiać się rośliny strączkowe, zapowiada Agnieszka Naglacka z sanepidu w Szczecinie.
6: Bardzo szeroka gama jest roślin strączkowych, od grochu, fasoli, poprzez soczewice, ciecierzycę. Można zrobić pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
5: Zmiany sięgną też sklepików szkolnych i automatów z przekąskami. Napojem pierwszego wyboru ma być woda, nadal będzie można kupić na przykład drożdżówki.
6: Natomiast zawartość tłuszczu, cukrów, jeśli chodzi o wyroby cukiernicze różnego rodzaju, jest również zmniejszona.
5: To jak szkoły, przedszkola i inne miejsca, gdzie żywią się dzieci, wdrażają nowe przepisy, będzie kontrolować sanepid.
1: Susze dają się we znaki producentom rolnym, a także konsumentom. Z powodu wysokich temperatur owoców i warzyw jest coraz mniej, a na straganach są coraz droższe. Klienci choć mówią, że ceny zmieniają się każdego dnia, to za codzienne zakupy na targowiskach trzeba płacić odczuwalnie więcej.
7: Bardzo dużo podrożało. I warzywa, i wszystko.
8: A co pani zauważyła na przykład, że tak szczególnie podrożało?
7: Ale no szczególnie wszystko. Ogólnie wszystko. I ziemniaki drogie, pomidory.
9: Czy porzeczka, czy tego tam 13-15 zł, czy murówka 20-30 zł za kilogram, to jest drogo.
10: Szlak mnie trafia, bo na przykład jest na bazarku cena podwojona niż rolnicy sprzedają. No, to jest okropne. Zresztą ja bardzo dobrze wiem, pochodzę z Grójeckiego, także mnie nikt konia nie zrobi.
1: Kupujący zwracają uwagę, że wielu sprzedawców na bazarach nie ustala cen na stoiskach i podaje koszt wedle uznania. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że to niezgodne z prawem. Susza jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka dla cen żywności. Alarmują eksperci. Ryzyko to dotyczy przede wszystkim produktów, których Polska jest dużym producentem i eksporterem, czyli m.in. owoców i warzyw. Analityk rynku rolno-spożywczego w Banku PKO BP Mariusz Dziwulski wskazuje, że wysokie temperatury wpływają na niższą podaż produktów oraz wyższe ceny.
11: Główny Urząd Statystyczny szacuje, że tegoroczne zbiory warzyw gruntowych w kraju mogą być niższe o 4,5% rok do roku, do czego przyczynił się m.in. niedobór opadów i niska wilgotność gleby na początku wegetacji. Niemniej opady w czerwcu i lipcu poprawiły już kondycję upraw.
1: Ekspert zaznacza jednak, że susza jest tylko jednym z wielu czynników. Mariusz Dziwulski przypomniał także o przymrozkach, z którymi mierzyliśmy się jeszcze kilka miesięcy temu.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Zachmurzyło nam się, ale proszę się nie obawiać, bez opadów. Przynajmniej tak synoptycy nam zapowiadają, że dzisiaj dzień bez opadów. Z przewagą słońca, ale ta przewaga słońca to w godzinach bardziej popołudniowych. 25 stopni maksymalnie w ciągu dnia, mamy 21, miejscami może być już 22 stopnie, czyli taka komfortowa temperatura. Ciśnienie wynosi cały czas 997 hektopaskali.
12: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Może sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna, ale za to w kalendarzu my dzisiaj Klary, a od świętej Klary są już ładne dary.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
13: 25 minut nam zostało do godziny 10. Retro wtorek, hity sprzed lat, jutro muzyczna biesiada, ale dzisiaj my retro. I teraz retro Sandra, a za chwilę Zdzisława Sośnicka.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
0: Po reklamie.

Zdzisława Mosośnicka, bez ciebie jesień, ale my mamy cały czas lato i jak już, to możemy sobie zaśpiewać z tobą. I tylko z tobą zaćmieniem słońca. Przypominam, to zaćmienie słońca już jutro w Polsce. Księżyc zasłoni najbliższą nam gwiazdę, częściowo tylko, a całkowicie zasłonił m.in. w Hiszpanii i to właśnie do tego kraju wybiera się najwięcej miłośników astronomicznych zjawisk. Większość noclegów już jest niedostępna. Jeżeli jednak ktoś w ostatniej chwili zdecyduje się na wyjazd, jeszcze uwaga, nic straconego, ale portfel to odczuje i to mocno odczuje, tak więc no jeszcze jest szansa, że zdążycie, bo przecież dopiero 9:43, a to zaćmienie słońca całkowite w Hiszpanii to jutro, a u nas częściowe, tak więc też można będzie to zobaczyć, wyjątkowe zjawisko. Może nie będzie tak spektakularnie jak w Hiszpanii, ale też warto, mimo wszystko zachęcam. 17 minut do 10, grupa The Stranglers teraz, a za chwilę Chris DeBarca.

Wracając jeszcze na chwilę do tego zaćmienia słońca, okazuje się, że cały świat oszalał na punkcie tego zaćmienia słońca. Nie tylko brakuje miejsc noclegowych w Hiszpanii, ale również i Brytyjczycy czekają na zaćmienie słońca i w Wielkiej Brytanii rośnie również zainteresowanie noclegami w regionach, w których jutrzejsze zaćmienie będzie najlepiej widoczne. No i proszę bardzo, nie tylko poszukuje się mieszkań, szuka się również okularów do obserwacji zaćmienia słońca, które znikają z półek. No między innymi też i w Wielkiej Brytanii internauci wymieniają się informacjami o najlepszych punktach widokowych, a miłośnicy astronomii skrzykują się na wspólne oglądanie. Przypominam, to już jutro, tak więc powolutku możemy odliczać do tego zaćmienia słońca. U nas częściowe, ale są takie miejsca, gdzie będzie widoczne całkowite zaćmienie słońca. No to odliczamy. Końcowe odliczanie, retrowtorkowo, grupa Europe.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
0: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: pracy lotniska. W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Caritas wspiera finansowo pielgrzymowanie dzieci. Robi się zimniej, a ptaki przestają śpiewać. W Tarnowie też zobaczymy i poczujemy zaćmienie słońca. Jest 10:00, Aneta Mleczko, zapraszam na wiadomości. Aktywność Etny zakłóca pracę lotniska w Katanii z powodu erupcji na największym porcie lotniczym na Sycylii. Przyloty zawieszono do godziny 19:00, odloty są możliwe. Pasażerowie powinni przed wyjazdem na lotnisko sprawdzić status swojego lotu u przewoźnika. Aleksandra Nietopiel.
1: Etna nadal intensywnie wyrzuca popiół i emituje lawę. W nocy na wschodnim zboczu wulkanu w rejonie Valle d'Elbove otworzył się nowy otwór erupcyjny. Jednocześnie w kraterze Voragine utrzymuje się aktywność erupcyjna i emisja popiołu. Lawa wypływa także z dwóch otworów znajdujących się na wysokości 2750 i 2360 metrów. Według najnowszych danych Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii czoło lawy dotarło już na wysokość 1370 metrów. Aktywność sejsmiczna w rejonie wulkanu pozostaje wysoka. Erupcja Etny to także spektakularne widowisko. Strumienie lawy spływające po zboczach wulkanu i chmury popiołu przyciągają uwagę mieszkańców oraz turystów.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Wola Rzędzińska od lat jest miejscem dużych inscenizacji i pokazów wojskowych, na które przyjeżdżają goście z innych powiatów, a nawet województw.
3: Każdy będzie mógł dotknąć, zobaczyć, jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, 500 lat temu. Będziemy mieli rekonstruktorów z całej Polski, ale również za granicę. Przyjadą do nas Węgrzy, przedstawią legionistów generała Bema. Będzie cały spektrum rycerstwa polskiego. Oczywiście to, co słynne było w Rzeczpospolitej, nasze konie. Będą Tatarzy krymscy, którzy wspierali w pewnym okresie Rzeczpospolitą. Będą ułani Beliny Prażmowskiego. Będzie słynna husaria, lisowszczycy.
0: Mówił wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł w programie Słowo za Słowo. Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie jak co roku wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej, która wyruszy o godzinie 15:00. Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej w Woli Rzędzińskiej odbędą się w sobotę na stadionie LKS Wolania. Na finał całego wydarzenia na scenie wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie także loteria fantowa z nagrodami, park zabaw dla dzieci, strzelanie z łuku, czy stoiska rzemieślnicze i kół gospodyń wiejskich. Dla wszystkich gości będzie też darmowy poczęstunek, zupa grzybowa oraz oryginalna węgierska zupa rybna. Kompleksowy remont, modernizacja i doposażenie. Takie inwestycje zaplanowane są w Ośrodku Kultury i Bibliotece w Moszczenicy. Gmina dostała blisko 1 000 000 złotych z funduszy europejskich na wykonanie prac, mówi wójt Jerzy Wałęga.
4: Na tym etapie, który jest obecnie, są to prace remontowe. Chcemy diametralnie zmienić wygląd, głównie wewnętrzny, z tak zwanego budynku starej szkoły w Moszczenicy, tam gdzie jest jeden z obiektów Ośrodka Kultury i Biblioteki. Zwracamy szczególną uwagę na dwa punkty. Punkt pierwszy to jest nowoczesna biblioteka, łącznie z książkomatem. I punkt drugi jest to sala wystawiennicza, sala tradycji historycznej.
0: Utworzona ma być tu w przyszłości ekspozycja nawiązująca do wydarzeń z XVII i XVIII wieku. W tych czasach na terenie Moszczenicy było najwięcej warsztatów tkackich w powiecie gorlickim, w których tworzono materiały z lnu. W ramach projektu zostanie wykonany m.in. remont pomieszczeń na parterze, wejścia do budynku, kuchni, korytarzy, części dachu i placu przed budynkiem, a także ogrodzenia. Modernizacje przejdą też instalacje, wentylacja i oświetlenie.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Na pieszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę często wybierają się całe rodziny. Kolejny raz Caritas Diecezji Tarnowskiej będzie wspierać finansowo pielgrzymowanie dzieci. Każde dziecko w wieku szkolnym płaci tylko 75 zł, resztę dopłaca Caritas.
5: Co roku w tarnowskiej pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczy między 700 a 800 dzieci. Te dzieci oczywiście idą ze swoimi opiekunami, często są to rodzice albo starsze rodzeństwo, pełnoletnie. Jak co roku Caritas Diecezji Tarnowskiej także przychodzi z pomocą pielgrzymom, dzieciom, które udają się w ramach pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę. Także i w tym roku będziemy wspierać dzieci, finansując w dużej części właśnie ich pielgrzymowanie. W ubiegłym roku to dofinansowanie dla pieszej pielgrzymki tarnowskiej, to znaczy dzieci, które pielgrzymowały w tej pielgrzymce na Jasną Górę, wyniosło ponad 60 tysięcy złotych.
0: Mówił dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ksiądz Zbigniew Pietruszka. To już ostatnie dni, żeby się zapisać napisać. Można to zrobić u przewodników poszczególnych grup. W poniedziałek, 17 sierpnia, z Tarnowa wyruszy 44. już piesza pielgrzymka tarnowska na Jasną Górę. Rekolekcje w drodze rozpocznie msza święta o 6.30 na Placu Katedralnym pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Liturgia będzie transmitowana w Radiu RDN. Wcześniej, bo o 6.00 zapraszamy na studia pielgrzymkowe.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Takiego zjawiska na naszym niebie nie było od 27 lat. Jutro będziemy mogli podziwiać głębokie, częściowe zaćmienie słońca. Zjawisko będzie można obejrzeć także w Tarnowie, choć im bliżej zachodniej granicy polskiej, tym będzie wyraźniejsze. W Polsce tarcza słońca lokalnie będzie zasłonięta nawet w 85%.
6: U nas w Tarnowie również tego dnia będzie można zobaczyć głębokie, częściowe zaćmienie słońca i wtedy warto popatrzeć na zachodni horyzont, gdzie zobaczymy rogalik, ale to nie będzie księżyc, tylko słońce zaćmione przez księżyc, zachodzące za horyzontem. A też tego samego dnia warto zostać dłużej, żeby obserwować Perseidy, maksimum roju Perseidów, czyli noc spadających gwiazd.
0: To astronom Justyna Put z pasażu Odkryć w Tarnowie. Justyna Put dodaje, że w czasie zaćmienia słońca będą się dziać także ciekawe rzeczy w przyrodzie, które da się poczuć i usłyszeć.
6: Warto mierzyć sobie wtedy temperaturę powietrza. W czasie zaćmienia słońca, częściowego czy całkowitego, temperatura powietrza spada. Przy całkowitym jest to tak widoczne, że kilka stopni spada w dół, więc ludziom jest po prostu przez te kilka minut zimniej. Odczuwają to też ptaki, które nagle milkną, jak jest całkowite zaćmienie. Także warto obserwować to, co się dzieje naokoło i to odkrywać.
0: Całkowite zaćmienie słońca widoczne będzie tylko na stosunkowo niewielkim obszarze kontynentu. Zjawisko najwyraźniej będzie można obserwować w Hiszpanii. Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się jutro pomiędzy 19.10 a 19.18, a jego maksymalna faza nastąpi pomiędzy 20 a 20.09.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Dobrze, że dziś nie przypada to zaćmieniem słońca, bo to zaćmieniem słońca już od godziny mamy. Chmury szczelnie przykryły słońce i wygląda na to, że nie tylko do godziny południowych, ale też i popołudniowych zmieniła nam się troszeczkę prognoza pogody. Synoptycy zapowiadają, że do godziny 14 te chmury będą dominowały. Później będziemy mieli przejaśnienia. Dziś 25 stopni maksymalnie w ciągu dnia, niecałe 22 stopnie teraz.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I a propos tego godzinowego zaćmienia słońca, jutro w Małopolsce początek 19.18, maksimum 19.59 i zachód 20.04. Tak mniej więcej w tych godzinach będzie to zaćmienie słońca najlepiej widoczne. 8,5 minuty mamy po godzinie 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z funduszy europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
2: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
3: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
4: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
3: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
8: Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, to w sumie mamy 40. No właśnie, takie hity sprzed 40, nawet i 50 lat dziś na antenie Radia Arden Małopolska, no bo przecież to retro wtorek, czyli my hity sprzed lat. I a propos właśnie tych my hitów, no to znalazłem sobie taki quiz my sprzed lat. No i tak się zastanawiam, gdybym zadał wam, drodzy radiosłuchacze, pytanie, czym był Prodisz? Czy bylibyście w stanie odpowiedzieć, czym był Prodisz? Albo co na przykład, albo czym była musztardówka? Kolejne pytanie z tamtego czasu, sprzed lat. Kogo w PRL-u nazywano bikiniarzem? No, wydaje mi się, byłyby problemy z odpowiedzią. No i pytanie jeszcze jedno. Czym był kombinat? No to na to pytanie teraz znajdziemy odpowiedź. A to wszystko za sprawą grupy Republika. No właśnie, kombinat. Sklep wielobranżowy. Dom wypoczynkowy dla pracowników, osiedlowa kotłownia, czy może wielkie przedsiębiorstwo skupiające kilka powiązanych zakładów. Czym był kombinat? Republika.

Bambina Deep. Teraz już wiemy, czyli zespół Republika, no rozszyfrował nam zespół Republika właśnie to słowo, kombinat. Potocznie wielka, trudna do ogarnięcia instytucja lub moloch biurokratyczny. No to już poznaliśmy słowo sprzed lat, kombinat. 23 minuty po godzinie 10, 10.30 na antenie Radia RD Małopolska. To wiadomości kulturalne, do tego czasu jeszcze Billy Ocean.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową ruchówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tans. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
5: Jolanta Maścierz, zapraszam. Krynica Zdrój wypełnia się miłośnikami opery, operetki i muzyki poważnej. Od soboty w Ostrowisku trwa 59. edycja festiwalu imienia Jana Kiepury. Publiczność każdego dnia ma do wyboru 3 koncerty, a do tego możliwość udziału w spotkaniach z gwiazdami na deptaku. Kulminacyjnym punktem dnia jest zawsze wieczorny koncert galowy w pijalni głównej. Dziś będzie to tenoriada z Martą Egert. W kultową solistkę w trakcie festiwalu wciela się sopranistka Ewelina Szybilska, a rolę jej adoratora, czyli Jana Kiepurę, odegra Łukasz Gaj. Para prywatnie jest małżeństwem.
6: To jest niesamowita wartość też również dla nas, ponieważ wspólnie możemy wcielać się w to małżeństwo artystyczne. Razem jesteśmy w życiu prywatnym małżeństwem, więc jest nam dużo łatwiej, aby poczuć to, co Jan i Marta czuli, kiedy przyjeżdżali do Krynicy, kiedy witali ich melomani.

0: trakcie dzisiejszego wieczornego koncertu w pijalni głównej zaśpiewają także sopranistka Iwona Socha i dwaj tenorzy Tomasz Kuk i Adam Sobierajski. Usłyszymy też orkiestrę Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie, początek o 20:00. W gminie Tarnów tradycyjnie odbędą się obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Miejscowość od lat jest miejscem dużych inscenizacji i pokazów wojskowych, na które przyjeżdżają nie tylko mieszkańcy regionu, ale także goście z innych powiatów i województw. Wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł podkreśla, że jest to żywa lekcja historii.
1: Każdy będzie mógł dotknąć, zobaczyć, jak wyglądało wojsko 1000 lat temu, 500 lat temu. Będziemy mieli rekonstruktorów z całej Polski, ale również za granicę. Przyjadą do nas Węgrzy, przedstawią legionistów generała Bema. Będzie cały spektrum rycerstwa polskiego. Oczywiście to, co słynne było w Rzeczpospolitej, nasze konie. Będą Tatarzy krymscy, którzy wspierali w pewnym okresie Rzeczpospolitą. Będą ułani Beliny Przaszmowskiego. Będzie słynna husaria, lisowszczycy.
0: Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej Woli Rzędzińskiej odbędą się w sobotę 15 sierpnia na stadionie LKS Wolania. Piknik historyczny potrwa od 14 do 19. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej. Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 16, a o 18 Strażacka Orkiestra Dęta, Stary Wiśnicz oraz muzycy Filharmonii Krakowskiej zagrają koncert dla bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920. Na finał całego wydarzenia na scenie wystąpi Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. W programie całego dnia obchodów są także loteria fantowa z nagrodami, park zabaw dla dzieci, strzelanie z łuku czy stoiska rzemieślnicze i KGW. Zaplanowano również bezpłatny poczęstunek, będą zupy pieczarkowa i rybna węgierska, ponadto grochówka, bigos i dzieczyzna. Również powiat dąbrowski przygotowuje się do obchodów 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia plac przed Bazyliką Mniejszą Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej od godziny 19 wypełni muzyka. Na obchody rocznicy Cudu nad Wisłą zaprasza starosta dąbrowski Lesław Wieczorek.
2: Zagra Krynicka Orkiestra Zdrojowa, duże instrumentarium, wielu muzyków znakomitych, ale też soliści Tomasz Jarosz, Monika Urlik, Martin Fitch, Jakub Milewski, także myślę, że będzie atrakcyjnie, będą utwory patriotyczne, ale też rozrywkowe i oczywiście godne tego miejsca. Już dzisiaj zapraszam mieszkańców. Ten koncert odbędzie się w niedzielę 16 sierpnia.
0: Natomiast w sobotę 15 sierpnia o 9:10 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem ku czci poległych synów miasta Dąbrowy Tarnowskiej w latach 1914-1918-1920 w Parku Miejskim. O 9:30 będzie msza święta w intencji ojczyzny w Bazylice Mniejszej Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska. W Starym Sączu po raz kolejny odbędzie się konkurs Moc Bukietów Matki Boskiej Zielnej. 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny od wieków święci się to, co wyrosło w ziemi, zioła, kwiaty, owoce i zboża. Tradycja ta to także okazja, by podziękować za tegoroczny plon oraz prośba o błogosławieństwo i urodzaj w kolejnym roku. Organizatorzy konkursu zachęcają, by w bukietach znalazły się kłosy zbóż, zioła, owoce i warzywa oraz kwiaty polne i ogrodowe. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w sobotę 15 sierpnia po mszy świętej o godzinie 10:30 w klasztorze sióstr Klarysek w Starym Sączu. Na autorów najpiękniejszych bukietów czekają nagrody.
3: To były wiadomości kulturalne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: Z zachodu na wschód przemieszczają nam się chmury, niebo szczelnie przykryte, w godzinach popołudniowych przejaśnienia. Dziś 25 stopni, jutro 23, ale weekend zapowiada nam się z temperaturami powyżej 30 stopni i sobota, niedziela słoneczna. Jutro ma być też słonecznie, ale dzisiaj jeszcze te chmury w tych godzinach przedpołudniowych szczególnie dominują. Teraz 22 stopnie.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
5: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
6: 24 minuty nam pozostało tylko do godziny 11. Już za chwilę sportowe historie, które zadziwiłyby świat. I a propos historii, no to tutaj nasza lokalna historia, bo przecież Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów podczas Mistrzostw Europy w Birmingham. Tak więc ogromne, ogromne gratulacje dla Ewy Swobody, która pisze, no właśnie, zapisujemy na kartach sportu kolejne wyjątkowe tutaj zwycięstwo, tak więc jeszcze raz gratulujemy. Przypominam, Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów. No i o tych sportowych historiach, które zadziwiły świat, już za chwilę o tych kolejnych sportowych historiach będziemy mówić.
3: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: Muzeum Olimpijskim w Lozannie w Szwajcarii znajduje się niewielka sala, w której na dużym ekranie można obejrzeć krótki film prezentujący sekwencję fragmentów uroczystości otwarcia rozgrywanych w różnych latach Igrzysk Olimpijskich. Ceremonie te przyciągają zainteresowanie milionów ludzi na całym świecie, nawet tych, którzy nie interesują się sportem i nie śledzą rywalizacji na olimpijskich arenach. Co innego, barwne widowisko rozpoczynające lub kończące zmagania.

0: spotkania sportowców z całego świata. Już pierwsze igrzyska ery nowożytnej w Atenach w 1896 roku rozpoczęły się od uroczystej ceremonii. 10 orkiestr odegrało hymn olimpijski, a zawody otworzył książę Konstanty. Zwyczajowo igrzyska otwierał władca lub głowa państwa, w którym się odbywały. Z czasem pojawiały się kolejne stałe punkty uroczystości. W 1920 roku w Antwerpii zaprezentowano zaprojektowaną przez twórcę igrzysk Pierre'a de Coubertina flagę olimpijską, czyli 5 różnobarwnych splecionych kół symbolizujących wszystkie kontynenty. A także po raz pierwszy przedstawiciel sportowców złożył uroczystą przysięgę. Belg Victor Bouin powiedział:
1: w imieniu wszystkich zawodników przysięgam, że pragniemy stanąć do Igrzysk Olimpijskich we współzawodnictwie opartym na lojalności i poszanowaniu rządzących nimi przepisów oraz uczestniczyć w duchu rycerskim dla honoru naszych krajów i dla chwały sportu.
0: W 1936 roku w Berlinie otwarcie igrzysk ogłosił dzwon oraz salwy armatnie. Nad stadionem krążył sterowiec, wypuszczono białe gołębie, które symbolizowały pokój, co w kraju rządzonym krwawo przez nazistów, który 3 lata później wywołał największy w dziejach światowy konflikt, zakrawało na kpinę. Do Berlina po pokonaniu ponad 3000 kilometrów dotarł też olimpijski ogień, który zapalono w greckiej Olimpii, miejscu igrzysk starożytnych. Na stadionie w Berlinie zapalił go biegacz Fritz Schilgen. Z czasem ceremonie stawały się coraz bardziej barwne i rozbudowane. Otwarcie zimowych igrzysk w Skowalei w 1960 roku reżyserował Walt Disney, twórca słynnych animowanych kreskówek. Bywały jednak także uroczystości smutne bądź pełne refleksji. Tak było 4 lata później w Innsbrucku podczas ceremonii otwarcia kolejnych igrzysk zimowych. Chwilą ciszy i opuszczeniem flag uczczono pamięć Alpejczyka i saneczkarza, którzy zginęli podczas przedolimpijskich prób. W tym samym roku w Tokio olimpijski znicz zapalił Yoshinori Sakai, urodzony w Hiroshimie 6 sierpnia 1945 roku, a więc w dniu, w którym na to miasto spadła pierwsza bomba atomowa. W 1968 roku widzowie zgromadzeni na otwarciu zimowych igrzysk Grenoble mogli usłyszeć dzięki specjalnym czujnikom bijące serce biegnącego z pochodnią Alaina Kalmata. Spektakularne widowisko przygotowali organizatorzy igrzysk w Los Angeles w 1984 roku. 12 astronautów spłynęło na stadion niczym z innej planety, a grono pianistów ubranych w błękitne fraki grało na fortepianach błękitną rapsodię George'a Gershwina. Nad stadionem pojawiło się UFO. Istota pozaziemska powiedziała, że przybyła zobaczyć to, co ludzkość ma najlepszego, czyli igrzyska olimpijskie. Ceremonie stały się także świetną okazją do promocji własnej kultury. Tak było na przykład w Seulu w 1988 roku.
1: Demony tańczą na stadionie, mają przerażające oblicza. Ich szaleństwo dosięga szczytu. Wokół stadionu unoszą się nagle ogromne, groźne maski. Chaos ma zatrważającą postać. Aby go zwyciężyć, do Seulu przybyła młodzież z całego świata. Harmonia to czarodziejskie zaklęcie, które przepędza demony. Koreańczycy umieją się posługiwać symbolami. Dwie grupy ludzi walczą. Ostateczna apoteoza wskazuje jednak na ich pogodzenie.
0: Olimpijskie widowiska kosztują. W Barcelonie w 1992 roku 30 milionów dolarów. Wzięło w nim udział 7,5 tysiąca aktorów i statystów oraz ponad 300 muzyków. W pamięci widzów pozostał widok niepełnosprawnego sportowca, który zapalił ogień za pomocą strzały wypuszczonej z łuku. Ale chyba najbardziej spektakularne widowiska miały miejsce podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk w Londynie w 2012 roku. Czego tam nie było? Grali i śpiewali Paul McCartney, Spice Girls oraz Roger Taylor i Brian May z legendarnej grupy Queen.
2: Solo from Brighton Rock, and now perhaps the most classic of so many classics that we've heard during the last hour. Back with Queen.
0: Widzów śmieszył latający cyrk Monty Pythona i grający z orkiestrą Rydwany Ognia Vangelisa Rowan Atkinson, czyli popularny Jaś Fasola. A w zabawnym gagu sama królowa Elżbieta II, asekurowana przez agenta 007 Jamesa Bonda, granego przez Daniela Craiga, miała lecieć nad Londynem helikopterem, a potem jakoby skoczyć ze spadochronem i wylądować na stadionie. Słowem, było na co popatrzeć. Nie wszystkie ceremonie przypadły jednak powszechnie do gustu. Wielu obserwatorów krytykowało na przykład z różnych względów ceremonię otwarcia ostatnich letnich igrzysk w Paryżu 2 lata temu. Nie zmienia to jednak faktu, że te widowiska stały się integralną częścią największej imprezy sportowej świata i trudno sobie wyobrazić igrzyska bez ich uroczystego otwarcia i zamknięcia.
1: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.

0: reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na Jeziorze Różnowskim. Dworek w Radlnej z ministerialną dotacją będzie kolejny etap przy odnawianiu zabytku.
9: Przed nami jeszcze wiele, no bo cała piękna elewacja.
8: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Będzie transfer amerykańskich technologii do Polski. Polska i USA podpisały dwie umowy offsetowe, na podstawie których w Łodzi powstanie nowoczesne centrum serwisowe dla śmigłowców Apache. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk ocenił, że kontrakty znacząco wzmocnią polskie zdolności obronne, a także polską gospodarkę. Wskazał, że zakup prawie 100 śmigłowców wraz z offsetem to największy kontrakt z USA w historii.
10: Albo będziemy mieli te kompetencje u nas, albo będziemy mieli właśnie centrum serwisowe, centrum produkcyjne i krok po kroku będziemy budowali te kompetencje, albo będziemy kupowali skorupki, które w przypadku prostej awarii do niczego więcej się nie przysłużą.
8: Wartość kontraktu zakupu śmigłowców wynosi około 10 miliardów dolarów.
11: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku na Jeziorze Różnowskim. Jak już informowałem, do tragedii doszło w niedzielę. 43-letnia kobieta spadła ze skutera wodnego, którym kierował jej partner. Po długich poszukiwaniach z wody z głębokości około 10 metrów wyłowione zostało ciało kobiety. Akcja ratunkowa służb trwała na wodzie w rejonie miejscowości Tabaszowa i Znamirowice, niedaleko tutejszego ośrodka WOBR AWF. Jak wstępnie ustaliły służby, 48-letni mężczyzna płynący po jeziorze gwałtownie skręcił skuterem wodnym i najprawdopodobniej wtedy kobieta wpadła do jeziora. Teraz śledczy ustalają między innymi, czemu 43-latka nie miała na sobie kamizelki asekuracyjnej. Wiadomo, że partner kobiety w chwili prowadzenia skutera był trzeźwy. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze świadka.
11: Słuchacie wiadomości RDN.
8: Kolejne prace w dworku w Radlnej będą możliwe dzięki ministerialnej dotacji. Choć początkiem roku gmina Tarnów nie dostała pieniędzy z resortu kultury, z programu ochrona zabytków, to teraz udało się zdobyć 550 tysięcy złotych z tak zwanych rezerw. Dotacja nie pozwoli na całkowitą renowację dworu, ale pozwoli na wykonanie kolejnego etapu odnowienia zabytku, mówił na antenie RDN Małopolska wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
9: Wchodzimy w elementy wewnętrzne, to będą już instalacje, więc to już jest bardzo dużo. Przed nami jeszcze wiele, no bo cała piękna elewacja, a przypomnę, że takie renowacje są bardzo drogie, ponieważ no, nie kupuje się na zwykłym składzie budowlanym elementy okien, drzwi, to się wszystko robi na zamówienie, to są specjalne materiały.
8: A w planach jest m.in. odtworzenie drewnianego stropu, skucie zawilgoconych tynków wewnętrznych w piwnicy i na parterze, ale też wykonanie robót wewnątrz budynku. Władze gminy Tarnów szacują, że cały koszt odnowienia zabytkowego dworku w Radlnej będzie sięgać nawet 10 milionów złotych.
11: Z życia kościoła.
8: Pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch" w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem odbędzie się spotkanie dla seniorów. Przewidziane jest od 7 do 10 września. Już ruszyły zapisy. To możliwość nawiązywania nowych przyjaźni, poznania nowych miejsc, ale też zapoznanie się z tematyką dbania o własne zdrowie i kondycję duchową, mówi dyrektor Arki, ksiądz Tomasz Rąpała.
0: W programie spotkania przewidziane jest codzienna msza święta, spotkanie ze Słowem Bożym, jednodniowa wycieczka do Ciężkowic, w ramach której zwiedzimy piękny park zdrojowy, rynek, kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego oraz pospacerujemy ścieżką w koronach drzew. Także spotkanie pod tytułem Odnowa biologiczna, naturalna terapia z Panią Agnieszką Mękowiak i spotkanie z rehabilitantką Panią Elżbietą Witek.
8: Uczestnicy w ramach spotkania mogą liczyć na noclegi z pełnym wyżywieniem. Zapisy możliwe są telefonicznie pod numerem 605 088 112 lub elektronicznie.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Cały czas pochmurno i te chmury do godzin południowych, ale i po południu też synoptycy nam zapowiadają, że te chmury mogą dominować koło godziny 14-15, dopiero przejaśnienia. Jutro ma być cały dzień słoneczny, jutro 23 stopnie, a dziś maksymalnie to 25, w nocy chłodno nam się zrobi, noc to tylko 9 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
3: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Po reklamie.
2: Reklama.
0: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
4: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
3: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Kierowcy czekają na kolejną odsłonę programu CPN. Tymczasem na stacjach paliw widmo kolejnych podwyżek. Kładka nad Wątokiem w Tarnowie nabiera kształtu. Wiemy już, kiedy będzie gotowa.
1: Planowany czas na zakończenie to jest przełom października i listopada.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak utrudnienia dla kierowców. Jedna osoba została poszkodowana w wypadku samochodu osobowego z wywrotką przewożącą piasek. Do zdarzenia doszło w Uszwi na drodze krajowej 75 między Nowym Sączem a Brzeskiem. W tym miejscu droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Jak przekazał oficer dyżurny Brzeskiej Straży Pożarnej, poszkodowany został kierujący samochodem osobowym. Przy użyciu sprzętu hydraulicznego wydobyto przytomnego mężczyznę z pojazdu i przekazano pod opiekę medykom. Służby pracują na miejscu. Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśnia policja. A my apelujemy o ostrożną jazdę. Tymczasem kierowcy czekają na przywrócenie programu CPN. Rząd wciąż się waha, a tymczasem na horyzoncie widmo podwyżek na stacjach paliw. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Rząd zwleka z podwyżką cen paliw, licząc na poprawę sytuacji na światowych giełdach. Ta jest bardzo niestabilna. Na początku sierpnia baryłka ropy Brent spadła do 78 dolarów, co przełożyło się na spadek cen paliw na stacjach, który obserwujemy w tym tygodniu. Jednak w ostatnich dniach ropa znów drożeje. Dlatego dziś Orlen ogłosił podwyżkę cen paliw w Hurcie o ponad 6 groszy. Od weekendu przełoży się to na wyższe ceny paliw na stacjach. Dlatego Andrzej Śliwka z PiS krytykuje rząd w sprawie programu CPN.
3: Rządzący są skupieni na tym, żeby zabrać pieniądze z kieszeni Polaków.
2: Piotr Kandyba z KO zwraca uwagę na sytuację budżetową.
4: Sytuacja wiemy jaka jest.
2: I dodaje, że byłaby lepsza, gdyby prezydent nie odesłał do Trybunału ustawy wprowadzającej podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych.
0: Mamy najnowsze informacje w sprawie planów budowy nowego mostu na drodze z Rytra w kierunku Suchej Strugi w powiecie nowosądeckim. Pierwszy przetarg został unieważniony i planowane jest uruchomienie nowego. Najtańsza z 17 ofert przekraczała 15 milionów złotych, a zakładany budżet wynosił około 14,5 miliona złotych. Do najbliższej środy powiatowy zarząd dróg w Nowym Sączu musi poczekać na ewentualne odwołania od unieważnienia przetargu. W optymistycznym wariancie otwarcie ofert w nowym postępowaniu miałoby mieć miejsce końcem sierpnia, a nowy most w Rytrze powinien być gotowy pod koniec 2028 roku.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Kładka nad Wątokiem w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Lwowskiej w Tarnowie ma być gotowa już jesienią. Wkrótce mają zacząć się prace betoniarskie. Dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga szacuje, że pierwsi rowerzyści przejadą nową kładką na przełomie października i listopada.
1: Wykonawca ma już zamontowane dźwigary stalowe nośne tej kładki. Trwają prace polegające na deskowaniu i zazbrojeniu płyty pomostu tej kładki. Planuje w tym tygodniu wykonać betonowanie już. Oczywiście, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, ponieważ zbyt duże upały nie sprzyjają takim pracom. Planowany czas na zakończenie to jest przełom października i listopada, kiedy ta kładka może zostać otworzona dla użytkowników, dla pieszych i dla rowerzystów.
0: Budowa kładki nad Wątokiem wynikła z ograniczonego miejsca pod wiaduktem. Po remoncie mają tam być po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. A prace nad rozbudową odcinka ulicy Lwowskiej pod wiaduktem kolejowym mają potrwać do końca tego roku.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tężnia solankowa, nowoczesna fontanna i leśne molo w koronach drzew. Takie atrakcje powstają w Wapiennem, czyli najmniejszym polskim uzdrowisku, które znajduje się w powiecie gorlickim. Umowa została już podpisana, a wykonawca jest w terenie, informuje wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch. Gość programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz podkreślała, że mieszkańcy czekają przede wszystkim na nowy punkt widokowy, jaki da molo.
6: Będzie to takie, no myślę, bardzo atrakcyjne miejsce z platformą widokową, przeszkloną, która no troszkę adrenaliny też dostarczy. Ale to jest jeden element. Ponadto przebudowany, rozbudowany będzie park uzdrowiskowy. Powstaną miejsca dla dzieci, dla młodzieży, place zabaw, no i też ścieżki. Będzie też takie miejsce grillowe z dala od ruchu centrum uzdrowiska.
0: Wszystkie roboty mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku. Gmina dostała w sumie 10 milionów złotych na realizację tych inwestycji. To były wiadomości, kolejne punktualnie o 13:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Niby dzisiaj maksymalnie do około 26 stopni i sporo słońca. Na razie ani jednego, ani drugiego nie widać, przynajmniej w Sączu i na Sądecczyźnie. No i drodzy Państwo, jutro będzie jeszcze chłodniej i zaczynają nam się naprawdę chłodne noce i poranki. 9 stopni nawet, odczuwalna temperatura jeszcze niższa. Tak będzie w okolicach wschodu słońca.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Za to słońca nie zabraknie dzisiaj w muzyce i w słowie, które będzie na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Postaramy się o to. Ja się postaram też. Lucyna Ruchała, dzień dobry.

0: Reklama. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.
1: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z Radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Słońce zakryte przez chmury to żadna nowość i żadna rewelacja, ale słońce zakryte przez księżyc to już coś. Zaćmienie słońca już jutro. W Polsce księżyc zasłoni najbliższą nam gwiazdę tylko częściowo, ale zawsze. Całkowicie zasłoni ją między innymi w Hiszpanii. I to właśnie do tego kraju wybiera się najwięcej miłośników astronomicznych zjawisk. Większość noclegów jest już niedostępna. Jeśli jednak ktoś w ostatniej chwili zdecyduje się na wyjazd, podobno jeszcze nic straconego. Jednak portfel zdecydowanie to odczuje. Szczegóły zna Agata Król.
1: Turyści na Majorce podekscytowani obejrzenie całkowitego zaćmienia słońca wkomponowali w swój urlop. Przyjechaliśmy tu na wakacje i chcemy zobaczyć zaćmienie słońca. Jesteśmy podekscytowani, nigdy wcześniej nie widzieliśmy całkowitego zaćmienia. Wyjazd na ostatnią chwilę staje się kosztowny. Na bilet lotniczy w tanich liniach właśnie na tę wyspę trzeba przeznaczyć ponad 2000 zł. Cena za nocleg w hotelu w odpowiednim miejscu do obserwacji to blisko 1000 zł za dobę lub więcej. W niektórych lokalizacjach wszystkie wolne miejsca są już zajęte. Wszystko jest w pełni zarezerwowane. Wszystkie miejsca w restauracji, wypożyczone łodzie i wynajęte miejsca do cumowania. Władze Hiszpanii spodziewają się przyjazdu setek tysięcy turystów i ich bezpieczeństwa pilnować będą dziesiątki tysięcy funkcjonariuszy.
0: Pewnie większości z nas nie stać na taki w ostatniej chwili wyjazd, więc całkowite zaćmienie serca teraz dla nas.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
2: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj.
3: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala.
4: Bo lato rozpala każdego górala.
3: Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może was zabraknąć.
0: Radiowe kino plenerowe.
1: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: Na razie wzrosło ciśnienie, 980 hektopaskali pokazuje nasz barometr. Do jutra ma jeszcze o kilka poziomów wzrosnąć, za to nie wzrośnie temperatura. Dzisiaj maksymalnie do 25. Podobno na taką temperaturę trzeba będzie jeszcze poczekać, nawet 26 może pojawić się lokalnie, pewnie w Tarnowie i okolicach, no ale jutro 23-24.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
5: Jeśli zastanawiacie się, czy dzisiaj będzie padać, bo tak trochę nas niebo tym straszy, no, w prognozach o deszczu ani słowa. W każdym razie ja mam z sobą dziś parasol.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
4: Kastorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Jedna z naszych muzycznych, wakacyjnych propozycji i że ona już się kwalifikuje do stylu retro. No proszę Państwa, ale ten czas leci.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Czas za to pewnie się ciągnie tym, którzy muszą stać w korkach i takich osób zapewne jest sporo na Krajowej 75, w Wielogłowach, w Wielopolu, na Górze Zabyłeckiej i to w jedną i to w drugą stronę. Trzeba tam niestety poczekać, dlatego że tam jest remont, a dodatkowo wiadomo, że ta droga jest dość uczęszczana, szczególnie częściej odwiedzana o tej porze i nie tylko o tej porze. Zresztą myślę, że za godzinę jak zajrzymy na drogi będzie całkiem podobnie albo jeszcze większy ruch. Na Lwowskiej momentami też robi się ciasno, na Prażmowskiego, na Limanowskiego i Zygmuntowskiej. Na Wojowska już Was przywita korkami w niektórych miejscach, ale najbardziej Krajowa 87, mówiąc dokładniej ulica Węgierska, a mówiąc jeszcze dokładniej odcinek Biegonicki. I nie tak jak zawsze, że jest to utrudnienie w stronę Starego Sącza jadąc. W obie strony mamy w zasadzie do Biegonickiej i od Biegonickiej, od tego ronda aż do Dąbrówki. Niestety. Jest tam dzisiaj bardzo ciasno. Jak jest w Limanowej? W Limanowej jest całkiem spokojnie, poza niektórymi ulicami prowadzącymi do ścisłego centrum, takimi jak Marka Matki Boskiej Bolesnej, Jana Pawła II, czy też trochę ulicą Kościuszki przy rondzie w Sowlinach, normalnie całkiem. W Gorlicach kolejka samochodów ustawia się na ulicy Parkowej oraz na ulicy Kościuszki. Przy dojeździe do centrum na Sienkiewicza też trochę trzeba poczekać, a bardzo trzeba poczekać na Legionów, na Bieckiej i też na Mickiewicza. Za to w Tarnowie trzeba odczekać swoje jadąc ulicą Krakowską w obie strony, szczególnie w okolicach ronda z Narutowicza i Sikorskiego. Ale jest też duży ruch już właśnie na wspomnianej Narutowicza, a jeszcze większy na Konarskiego. Tuchowska już zaczyna nam się korkować, większy ruch na Gumnińskiej. Ruch większy spowodowany remontami głównie na ulicy Lwowskiej w kilku miejscach, szczególnie przy rondzie z Orkana i w okolicach osiedla Nauczycielskiego. I też jeszcze zaglądamy raz na drugą stronę, bo przecież nie może nie wybrzmieć ulica Klikowska, Szkotnik i Słowackiego. Tam też jest dość ciasno.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Za około 5 minut będzie już godzina 13, też wiadomości wtedy się pojawią na naszej antenie i podczas nich zajrzymy między innymi do Żabna czy do Lipnicy Murowanej.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 43-latki z Podkarpacia. Żabno będzie miało swoje żabki.
1: Ma być żaba sportowiec, żaba strażak, żaba, która się będzie kojarzyć z Miejskim Domem Kultury.
0: Stolica Apostolska zdecyduje z kolei, czy święty Szymon zostanie oficjalnym patronem Lipnicy Murowanej. Jest 13, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zabezpieczony został monitoring, przesłuchani zostaną świadkowie i biegli, którzy wypowiedzą się o przyczynach wypadku. Na takim etapie jest śledztwo, które wszczęła Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu w sprawie śmierci 43-latki z Podkarpacia w Jeziorze Rożnowskim. Do tragedii doszło w niedzielę, gdy kobieta spadła ze skutera wodnego, którym kierował jej partner. Po długich poszukiwaniach z wody z głębokości około 10 metrów wyłowione zostało ciało 43-latki. Teraz śledczy ustalają m.in. czemu kobieta ta nie miała na sobie kamizelki asekuracyjnej.
2: W toku prowadzonego postępowania prokurator będzie weryfikował, czy taką kamizelkę miała założoną wcześniej. Jeżeli tak, to czy była w sposób prawidłowy dopięta. Natomiast z całą pewnością możemy potwierdzić, że w momencie wyciągania jej z wody tej kamizelki na jej ciele nie było.
0: Wyjaśniała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Akcja ratunkowa służby trwała w wodzie w rejonie miejscowości Tabaszowa i Znarmirowice. Wiadomo, że partner kobiety w chwili prowadzenia skutera był trzeźwy. Mężczyzna został już przesłuchany w charakterze świadka, nie został zatrzymany. Jego zeznania będą weryfikowane w toku prowadzonego postępowania.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Charakterystyczne symbole żabna przekute w atrakcje turystyczne. W miejscowości zamieszkają żabki, które tak jak tarnowskie maszkarony będą przyciągać wzrok mieszkańców i turystów. Na początek będzie to 7 około 30-centymetrowych figurek umieszczonych w różnych lokalizacjach. Burmistrz Tomasz Kijowski przekonuje, że o takiej formie promocji żabna mówiło się tu już niemal od dekady.
1: Żabki będą jakby tutaj w poszczególnych lokalizacjach wiązały się z tym, co się u nas żabnie dzieje, czyli ma być żaba sportowiec, żaba strażak, żaba, która się będzie kojarzyć z Miejskim Domem Kultury, żaba, która się będzie kojarzyła z biblioteką, z takim handlarzem jarmarcznym, który tu u nas też tutaj mamy takie jakby związane z naszymi jarmarkami miejskimi, mamy takie tradycje. Mamy też żabkę, którą chcemy umiejscowić na Placu Grunwaldzkim, która będzie jakby odnosiła się do naszego miasta partnerskiego Bad Berki, z którym już od 20 kilku lat współpracujemy.
0: Oprócz figurek żab, w Żabnie ma powstać też ławeczka tematyczna poświęcona młodopolskiemu dramaturgowi, poecie, malarzowi i architektowi Stanisławowi Wyspiańskiemu. A żabki mają pojawić się w przestrzeni Żabna najpóźniej w wakacje przyszłego roku.
3: Na górskim szlaku.
0: Część turystów w Tatrzańskim Parku Narodowym celowo łamie przepisy, ale większość rozumie zasady i poprawnie zachowuje się na szlakach, ocenia Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Edukator TPN mówi, że spory problem stanowią chłodzące się w tatrzańskich stawach.
4: Tutaj kwestia jest przede wszystkim egzekwowania, no bo to jest nadmorskim okiem skala tak bardzo duża, że nam jako służbom parku trudno jest wyegzekwować od tych turystów w tak dużej ilości, jak oni tam wchodzą do tego stawu, żeby tego nie robili. No i jak na taką ilość osób troszkę jest nas mało i staramy się docierać do ludzi, przemawiać argumentami, dlaczego nie powinni tak robić. No i staramy się, żeby oni jednak świadomie chodzili po tych Tatrach i nie łamali tych przepisów po prostu.
0: Tatrzański Park Narodowy odwiedza rocznie ponad 5 milionów turystów.
3: Z życia kościoła.
0: W tej kwestii samorząd i mieszkańcy mówią jednym głosem. Lipnica Murowana chce, by oficjalnym patronem miejscowości został święty Szymon. Patron studentów, młodzieży akademickiej, kaznodziejów i szczególny opiekun chorych urodził się w podbocheńskiej miejscowości. W czasie zarazy niósł pomoc chorym, co przepłacił własnym życiem. Zaraził się cholerą i zmarł 18 lipca 1482 roku. Jego kult od pokoleń rozwija się w Lipnicy Murowanej, której mieszkańcy w porozumieniu z włodarzami przyjęli uchwałę w tej sprawie, mówi wójt gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala.
5: Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego podjęli uchwałę, w myśl której wystosowali taki wniosek o ustanowienie właśnie świętego Szymona patronem Lipnicy Murowanej. Za tym wnioskiem została także podjęta uchwała Rady Gminy, która właśnie akceptuje te działania i nadaje im dalszy bieg, oczywiście przyjęta jednogłośnie.
0: Po uzyskaniu ważnych opinii na poziomie diecezji tarnowskiej ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Stolica Apostolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Zaczyna się rozchmurzać i w Tarnowie, i w Nowym Sączu. Nasz termometr zaczyna już pokazywać bliżej 25 stopni, więc całkiem możliwe, że jednak te prognozy się sprawdzą i całkiem możliwe, że jednak mimo, że chmury straszą, padać nie będzie. Dzisiaj nie powinno padać, jutro nie powinno padać, ale ochłodzi się. Jutro do 23-24.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Czasem słowa nie przychodzą prosto, szczególnie kiedy są ważne. O tym F.R. David.

0: Reklama.
1: Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

Sinatra i Bogusław Metz. Piękny duet pozwolił nam los. A na co dziś nam los pozwoli? Mam nadzieję, że będzie dla nas bardzo pomyślny. A na co pozwolił los lata temu, już sprawdzamy. 11 sierpnia już dzisiaj, to jest 223 dzień roku, do końca roku nam zostały 142 dni. Słońce wstało o 5:22, zajdzie 2 minuty po godzinie 20. Dzień potrwa 14 godzin i 40 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 32 minuty. Aleksander, Klara, Włodzimierz i Zuzanna to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom i wszystkim, którzy cokolwiek dzisiaj świętują. W 1932 roku utworzono w Polsce Białowieski Park Narodowy. A co wydarzyło się na świecie tego dnia? W 1264 roku papież Urban IV ustanowił święto Bożego Ciała. W 1906 we Francji Eugène Lost otrzymał patent na film dźwiękowy. I wydarzenie z 1984 roku, które mnie bawi trochę, no bo było nieco zabawne. Widać, jaki ten człowiek miał poczucie humoru. W 1984 roku, powtarzam, prezydent USA Ronald Reagan podczas próby głosu przed przemówieniem radiowym wypowiedział zdanie: "Rodacy, miło mi oznajmić, iż podpisałem ustawę na zawsze delegalizującą Związek Radziecki. Za 5 minut rozpoczynamy bombardowanie." I pewnie już każdy ma jakiś komentarz w głowie i w sercu, no cóż. Urodzinowo teraz będzie. W 1892 roku na świat przyszedł generał Władysław Anders. Po klęsce Polski w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku internowany w Związku Radzieckim. Od sierpnia 1941 dowódca Armii Polskiej organizowanej na terenie Związku Radzieckiego. Dowódca 2 Korpusu Polskiego pod Monte Cassino. Jeden z przywódców emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii. To taki skrót wiadomości, gdyby kogoś kampania wrześniowa czekała na maturze, czy też jakimś egzaminie z dziedziny historii. W 1933 roku przyszedł na świat Jerzy Grotowski, reżyser, pedagog, teoretyk sztuki teatralnej, twórca nowoczesnej metody aktorskiej. To nie wszystkie urodzinowe daty, ale do niektórych zajrzymy jeszcze przy okazji muzycznego kalendarza.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Polska wersja przeboju Czesnego Hoaxa, One and the One and Only, a tutaj Stachurski przedstawił nam się jako typ niepokorny właśnie i to jest kolejna nasza propozycja na czas wakacyjny. Muzyczna rzecz jasna, a teraz będzie Słodki Dom, Sweet Home Alabama i Lynyrd Skynyrd, albo Lynyrd Skynyrd.

0: Reklama.
1: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
2: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
1: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z Radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
5: To była namiastka przejaśnień, drodzy Państwo, było i się skończyło, ale może jeszcze wrócą do przejaśnienia, ale to wystarczyło, żeby podniosła się temperatura na naszym termometrze, 26, nawet 27 teraz pokazuje, podgrzany krótkotrwale przez słońce tenże wskaźnik. 980 hektopaskali tutaj akurat bez zmian, ale zmieni się jeszcze więcej jutro.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
5: Wracamy do muzyki w stylu retro. O pewnym posiadaczu samotnego serca, grupa Yes.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198. Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Dance. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was! Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

0: Hold on tight to your dreams. Trzymaj się mocno swoich marzeń. Być może są to marzenia o przejezdnych drogach, o dobrej jakości, bez korków.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axilbet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: No może

0: Ruch też jest wolniejszy, ale jeszcze jakiejś wielkiej kolejki samochodów nie ma. Barska, Krańcowa, te ulice w kierunku, w okolicach galerii i też w kierunku galerii są nieco zakorkowane i ścisłe centrum. Przypominam, ulica Dunajewskiego jest wyłączona z ruchu, ponieważ tam odbywa się remont, przez co na Lwowskiej trzeba spędzić nieco więcej czasu i na drogach innych prowadzących do ścisłego centrum. A drogi prowadzące do ścisłego centrum w Limanowej też są nieco przykorkowane, a szczególnie ulica Marka, chociaż i na Jana Pawła II jest ruch większy i trochę też na Matki Boskiej Bolesnej. Rondo w Sowlinach, tam jeszcze nie ma większego ruchu. Za to ruch jest duży w Gorlicach, ale już nie tak duży jak godzinę temu, przynajmniej na ulicy Parkowej. Tam jest wolniejsze tempo, oczywiście, ale już nie ma wielkiej kolejki samochodów. Za to od Zawodzia trochę trzeba poczekać na ulicy Kościuszki, Sienkiewicza, Legionów, Biecka. Tam też lepiej niż przed godziną, ale jednak też jest ruch bardzo duży. Jeśli chodzi o Tarnów, to ulica Krakowska. Tam jest korek szczególnie przy rondzie i od ronda jadąc też jest ciaśniej na ulicy Konarskiego i na Narutowicza, miejscami przynajmniej, na Tuchowskiej, Gumniskiej, trochę też na Mostowej, na Mickiewicza, Słonecznej, Starodąbrowskiej przy rondzie, Klikowskiej, Słowackiego i Szkotnik przy rondzie. I gdzie jeszcze przy rondzie? Jeszcze na Lwowskiej przy rondzie z Orkana, ale też w okolicach Osiedla Nauczycielskiego. Przypominam, tam odbywają się remonty, więc i trzeba się w cierpliwość uzbroić, bo trochę więcej czasu spędzicie jadąc tymi drogami.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: I kolejne wakacyjne rytmy.

Za 7 minut będzie godzina 14, to jeszcze zajrzyjmy do kalendarza muzycznego przed wiadomościami. W 49 roku w Cleveland na świat przyszedł Eric Carmen, wokalista, były członek grupy The Raspberries, czyli Malinki, z którą w 72 roku wylansował przebój zatytułowany Go All The Way. Po rozstaniu z zespołem rozpoczął karierę solową, której takimi najjaśniejszymi punktami były single All By Myself, wszyscy znamy pewnie, albo prawie wszyscy, z 76 roku, oraz Hungry Eyes. Ten drugi przebój pojawił się swego czasu na ścieżce dźwiękowej do słynnego filmu Dirty Dancing z Patrickiem Swayze i Jennifer Grey w rolach głównych. I to właśnie ta piosenka przez najbliższe minuty nam potowarzyszy.

0: Miliony na drogi i stabilizację osuwisk w Małopolsce. Za chwilę sprawdzimy, gdzie trafią pieniądze. Zaprosimy też do Gręboszowa na kolejną odsłonę kina plenerowego RDN. Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Za 26 milionów złotych zostanie wyremontowanych 14 kilometrów dróg w 15 małopolskich samorządach. Wojewoda Małopolski podpisał też umowy z 3 gminami, które dostaną wsparcie na usuwanie skutków osuwisk. O szczegółach Krzysztof Niedzielan.
1: W przypadku Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pieniądze pozwolą m.in. na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Kryk w powiecie gorlickim. W tym przypadku dotacja to ponad 4 miliony złotych. W Nowojowej w powiecie nowosądeckim możliwa będzie rozbudowa drogi gminnej za ponad 2 miliony złotych. Ponad 3,5 miliona zostanie przeznaczone na remont drogi powiatowej w Wilkowisku w powiecie limanowskim. W przypadku dotacji na usuwanie skutków osuwisk mowa o ponad 3 milionach złotych, które zostaną przeznaczone na 5 zadań. To m.in. stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi powiatowej w Grabnie w powiecie tarnowskim z dotacją w wysokości ponad 1,5 miliona złotych. 52 tysiące złotych zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji geologicznej w związku z planowaną stabilizacją osuwiska przy drodze gminnej Kamionka Wielka - Ziobro Skówka.
0: A pełną listę dofinansowywanych zadań będzie można znaleźć na rdn.pl.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To będzie wieczór, w którym nie zabraknie ani rozrywki, ani ważnych rozmów i refleksji. 15 sierpnia w Gręboszowie odbędzie się kolejna odsłona kina plenerowego RDN. Tym razem seans będzie miał także wyjątkowy, patriotyczny wymiar. Zanim na ekranie pojawi się familijna komedia Fałszywa dwunastka, widzowie zobaczą film dokumentalny przygotowany przez młodzież z gminy Gręboszów. To opowieść o Stefanii Łąckiej, więźniarce Auschwitz, która w obozowych warunkach narażała własne życie, pomagając innym. W rodzinnej miejscowości nazywana jest aniołem z Auschwitz. Trwa rzymski etap jej procesu beatyfikacyjnego. 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego to szczególna okazja, by przypomnieć bohaterów, którzy mogą być dla kolejnych pokoleń przykładem patriotyzmu i odwagi, podkreśla wójt Gręboszowa Krzysztof Gil.
3: Bardzo poważna postawa patriotyczna, ta niezłomna postawa w obozie Auschwitz tak naprawdę, kiedy takim swoim anielskim usposobieniem, jak to w przekazach możemy czytać, pomagała bliźniemu. Ta heroiczna pomoc i walka o drugiego człowieka w tragicznych warunkach obozu Auschwitz, myślę, że to jest chyba najważniejsza taka rzecz, która mnie ujęła. Więc jest to postać, która na pewno inspiruje wszystkich mieszkańców, nawet i tych młodych, swoją postawą, swoim życiorysem. I myślę, że to jest ważne również, żeby przy takich chwilach cały czas powracać do tych postaci, na których możemy się wzorować. W szczególności w tak trudnej sytuacji, w trudnym świecie, którym dzisiaj żyjemy, który nas otacza.
0: Początek kina plenerowego w sobotę o 20:00. Wcześniej Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa zaplanowało wydarzenia związane ze Świętem Wojska Polskiego.
4: Z życia Kościoła.
0: Wspólna modlitwa, msza święta za ojczyznę i podróż śladami historii i początków chrześcijaństwa w Polsce. Klub Dobrze Nastawionych RDN wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia, trwają już zapisy. A pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotkają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę. A Racławice to miejsce mocno wpisane w historię polskiego patriotyzmu. To tutaj w 1794 roku wojska Tadeusza Kościuszki odniosły zwycięstwo w bitwie, która stała się jednym z symboli walk o niepodległość. Właśnie dlatego raz w roku comiesięczne msze święte za ojczyznę, organizowane przez Akcję Katolicką w kościele Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, przenoszą się w to wyjątkowe miejsce.
5: Trwamy w modlitwie w intencji ojczyzny. Tradycyjnie już można powiedzieć w miesiącu sierpniu udajemy się na szlak pielgrzymi, pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Dlatego zachęcam wszystkich uczestników naszych mszy w intencji ojczyzny, które gromadzą nas w ciągu roku w kościele świętego Maksymiliana, aby wspólnie udać się do Racławic 20 sierpnia na trasę pieszej pielgrzymki tarnowskiej.
0: Mówił ksiądz Jan Bartoszek, dyrektor Radia RDN oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Po spotkaniu z pielgrzymami i wspólnym obiedzie grupa pojedzie do Wiślicy. Zapisać można się pod numerem telefonu 694 451 403.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Dobra zabawa i wsparcie budowy kościoła w Czarnym Potoku w gminie Łącko. W najbliższą niedzielę o 14 przy tutejszej parafii rozpocznie się biesiada. W programie występy zespołów regionalnych, m.in. Góra Łąckich czy kapeli Sercówka. Ponadto zabawa taneczna z zespołem Heca. Będą też stoiska kół gospodyń wiejskich, warsztaty dla dzieci, dmuchańce czy przejażdżki bryczką. O 21.00 uczestnicy wezmą udział w apelu jasnogórskim. Podczas biesiady będzie można wspierać finansowo budowę kościoła w Czarnym Potoku. Radio RDN Nowy Sącz patronuje wydarzeniu.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Słońce, słoneczko, zrobiło się pięknie, przynajmniej w Nowym Sączu. Mam nadzieję, że mieszkańcy Tarnowa też odczuwają zmianę pogody na lepsze. Już tutaj zerkamy na kamerki internetowe. O nie, jeszcze nie, jeszcze macie pochmurno, ale to, co dociera do nas, to zazwyczaj i później do was, albo na odwrót tak jest. Jutro będzie trochę chłodniej, ale pojutrze znów ocieplenie, a weekend gorący.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Dwanaście i pół minuty po godzinie 14:00. No to za chwilę przed nami kolejna podróż z jakimś odjechanym przebojem. Dzisiaj zmienimy środek lokomocji.

0: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Odjazdowe przeboje dla kierowców, miłośników jednośladów, w tym rowerów i wszystkich, którzy są w ruchu. A jesteśmy w ciągłym ruchu, Ziemia cały czas się obraca. Do przenoszenia ruchu obrotowego z ramienia na wał o mniejszej średnicy służy korba, taki element mechanizmów wszelakich. Znajdziemy ją przy maszynce do mięsa, przy studni, na jachcie żaglowym do przewijania liny, a z kolei w silnikach samochodowych odnajdujemy tak zwany korbowód. A w rowerach jest korba rowerowa, część układu napędowego. Wreszcie korba to zespół rockowy założony w połowie lat 80. w Trójmieście. Nagrał dwie płyty. W 1987 została wydana pierwsza, Motywacje, na której znalazł się przebój Biały Rower. Drugą płytę, 100 papierów, korba nagrała w 1989 roku. Z kolei w 2006 ukazał się album kompilacyjny zespołu zatytułowany Biały Rower.
0: Odjechane lato i odjazdowe przeboje.
1: Biały rower, korba.

Mówiliśmy już dzisiaj na naszej antenie o turystach wybierających się do Hiszpanii w celu obserwacji całkowitego zaćmienia słońca. Może nie całkowite, ale częściowe będzie też można obserwować u nas w Polsce. Tylko trzeba wiedzieć, jak patrzeć na takie słońce, bo będą teraz dość ważne porady, żeby sobie nie uszkodzić wzroku. Trzeba o paru rzeczach pamiętać. Szczegóły w wiadomościach.

0: To będzie najgłębsze zaćmienie słońca widziane z terenu Polski od 27 lat. Jutro wieczorem czeka nas prawdziwy kosmiczny spektakl. Będzie to wyjątkowe zaćmienie, którego kulminacja nastąpi o zachodzie słońca. Mimo to musimy pamiętać o tym, by nie obserwować zjawiska gołym okiem i stosować specjalistyczne filtry, które uchronią wzrok przed uszkodzeniem. Jak zaznacza popularyzator astronomii Karol Wójcicki, ze względu na porę zaćmienia musimy też znaleźć odpowiednie miejsce, aby móc je obserwować.
1: Musimy pamiętać, żeby na miejsce obserwacji wybrać miejsce, w którym widok nie będą nam zasłaniały drzewa, domy, jakieś zabudowania, bo potrzebujemy po prostu mieć otwartą linię horyzontu. Najlepiej wybrać się więc na obserwację albo nad morze, albo na jakąś rozległą łąkę nad pola. Może wejść na jakąś górę, z której można zobaczyć też horyzont, albo wjechać na ostatnie piętro wysokiego budynku, żeby też mieć świetny widok na linię widnokręgu, bo to tam właśnie będzie widać najlepiej.
0: Zaćmienie słońca w Polsce w zależności od miejsca obserwacji rozpocznie się jutro między 19.10 a 19.18, a jego maksymalna faza nastąpi natomiast między 20 a 29. Po zakończeniu jednego astronomicznego spektaklu rozpocznie się kolejny, równie widowiskowy, ponieważ w nocy z 12 na 13 sierpnia czeka nas maksimum roju Perseidów, czyli tak zwana noc spadających gwiazd.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tymczasem w Tarnowie także zobaczymy i poczujemy zaćmienie słońca. Jak mówi astronom Justyna Puc z pasażu Odkryć w Tarnowie, w czasie zaćmienia słońca będą się dziać także ciekawe rzeczy w przyrodzie, które da się poczuć i usłyszeć.
3: Warto mierzyć sobie wtedy temperaturę powietrza. W czasie zaćmienia słońca, częściowego czy całkowitego, temperatura powietrza spada. Przy całkowitym jest to tak widoczne, że kilka stopni spada w dół, więc ludziom jest po prostu przez te kilka minut zimniej. Odczuwają to też ptaki, które nagle milkną, jak jest całkowite zaćmienie. Także warto obserwować to, co się dzieje naokoło i to odkrywać.
0: Całkowite zaćmienie słońca widoczne będzie tylko na stosunkowo niewielkim obszarze kontynentu. Zjawisko najwyraźniej będzie można obserwować w Hiszpanii. Dodam jeszcze, że ostatnie zaćmienie słońca w kontynentalnej części Europy było 11 sierpnia 1999 roku. I zmieniamy temat. Kompleksowy remont, modernizacja i doposażenie. Takie inwestycje zaplanowane są w Ośrodku Kultury i w Bibliotece w Moszczenicy. Gmina dostała blisko 1 000 000 zł z funduszy europejskich na wykonanie robót, mówi wójt Jerzy Wałęga.
4: Na tym etapie, który jest obecnie, są to prace remontowe. Chcemy diametralnie zmienić wygląd głównie wewnętrzny z tak zwanego budynku starej szkoły w Moszczenicy, tam gdzie jest jeden z obiektów Ośrodka Kultury i Biblioteki. Zwracamy szczególną uwagę na dwa punkty. Punkt pierwszy to jest nowoczesna biblioteka, łącznie z książkomatem. I punkt drugi jest to sala wystawiennicza, sala tradycji historycznej.
0: A w ramach projektu zostanie wykonany też remont pomieszczenia, parterze, wejście do budynku, kuchni, korytarzy, część dachu i placu przed budynkiem. A modernizację przejdą też instalacje, wentylacja i oświetlenie. Wszystkie prace mają być ukończone do końca tego roku.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Rozjaśniło się i w Tarnowie, i w Nowym Sączu też jeszcze słońce świeci i mamy nadzieję, że tak już pozostanie i dzisiaj, i jutro, i pojutrze. Zresztą tak jest w prognozach, no ale czasem tak bywa, że prognozy swoje, a pogoda swoje. Jeszcze będzie bardzo ciepło. Będzie to w weekend 32-34 stopnie, a może nawet i miejscami więcej. To odpowiednio w sobotę i w niedzielę.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
2: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: O sytuacji drogowej i różnych zdarzeniach i pokłosiu ewentualnym Krzysztof Niedzielan, ale on to wie najlepiej.
3: Dzień dobry. No to jeżeli mamy stałych słuchaczy, to na pewno wiedzą, że oczywiście informowaliśmy. No niestety był wypadek na drodze krajowej 75 w Okocimiu pod Brzeskiem przed godziną 12. Doszło tam do zderzenia osobówki z wywrotką przewożącą piasek. Poszkodowany był kierujący autem osobowym. Na początku droga nawet była zablokowana, ale już od jakiegoś czasu na szczęście nie ma utrudnień, więc to też warto sobie przypomnieć, że przez Okocim na krajówce jedziecie bez kłopotów. Tutaj strażacy z Limanowej informują nas, że też przed 12 była kolizja na drodze powiatowej w Dobrej. Zderzył się samochód dostawczy z osobowym, ale bez osób poszkodowanych. No to sprawdźmy natężenie ruchu w Tarnowie. Tutaj Lwowska, oba pasy ruchu na wysokości osiedla Nauczycielskiego, ale także odcinek między rondami przy Okrężnej i Orkana. Trwające remonty powodują tutaj problemy, ale tłoczno też na przykład na skrzyżowaniu Starodąbrowskiej ze Słoneczną, na rondzie przy ulicach Szkotnik i Klikowskiej, ale też skrzyżowanie Klikowskiej z Aleją Solidarności. Ponadto Kwiatkowskiego na osiedlu Mościce, rondo przy Krakowskiej i Narutowicza, to już bliżej centrum, no i w tamtych okolicach Gumniska, Konarskiego i Narutowicza. Teraz Nowy Sącz i jego okolice. Krajowa 75, tutaj szczególnie Wielogłowy, Wielopole, czy też od strony Nowego Sącza, od Góry Zabałeckiej się nam korkuje. Trwa remont właśnie na odcinku krajówki Wielogłowa i Wielopolu. Bardzo duże korki są też przy skrzyżowaniu i przy dojazdach. Chodzi o Witosa Pieczkowskiego i Barską. Naprawdę są to niestety o tej porze bardzo duże utrudnienia, ale też inne miejsca na mapie Nowego Sącza są takie, no, niezbyt optymistyczne pod względem

0: szybkiej jazdy, to na przykład rondo przy zamku, rynek nowosądecki, ulica Piotra Skargi, w okolicach rynku Lwowska, Matejki, ale też Kościuszki, rondo Solidarności, rondo przy szpitalu, co za tym idzie, łącząca te dwa ronda ulica Kilińskiego. No na Wojowskiej to między innymi przy Europie, ale też przy Kolejowej i przy Traugutta i przy Piłsudskiego, no wszędzie, gdzie tam jakieś ronda czy skrzyżowania. No i Węgierska to taki korkowy klasyk. Na teraz dość długi korek jest już w stronę Starego Sącza. Zaczyna się na wysokości osiedla Dąbrówka.
1: Jeśli będzie coś więcej, to kwadrans około po godzinie 15. Krzysztof Niedziela o tym opowie. Jeśli nie będzie, to też opowie.
0: Tak.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
2: Już za 5 minut będzie godzina 15 i pomodlimy się za chwilę też wspólnie koronką do Bożego Miłosierdzia. No i jeszcze rzut oka na dzisiejszą Ewangelię. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi takie słowa: jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Bycie dzieckiem często kojarzy nam się z byciem po prostu takim dziecinnym, niedojrzałym, infantylnym, ale z pewnością Jezusowi nie o to chodzi. Dziecko ma do siebie to, że nie jest samowystarczalne. Potrzebuje opieki, pomocy i korzysta z tej pomocy, z tej opieki. Ma wielką ufność do tego, kto się nim opiekuje. No i jeśli my czasem czujemy jakąś bezradność, no to właśnie tam pojawia się największe pole do działania Bożej łaski. Pozwólmy Bogu w nas działać, ufajmy Mu.

0: gdzie podziały się tłumy. Kiedy czyta się Ewangelię, jedno bardzo wyraźnie rzuca się w oczy. Gdziekolwiek Jezus poszedł, towarzyszyły mu wielkie tłumy. Trudno się temu dziwić. Był charyzmatycznym mówcą i czynił cuda, więc trudno, żeby było inaczej. Ale gdy go ukrzyżowano, był sam. Tylko grupka najbliższych przyjaciół czuwała w bezpiecznej odległości. A potem, po zmartwychwstaniu, niewielkie grono uczniów rozpoczęło ruch nazwany później Kościołem. Gdzie zatem podziały się tłumy, ci wszyscy gapie? I dzisiaj jest na całym świecie całe mnóstwo ludzi, którzy noszą miano chrześcijan, ale traktują tę religię jak swoistą gwarancję, polisę ubezpieczeniową. Jezus jednak mówi: nie każdy, kto mówi do mnie Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto czyni wolę mojego Ojca. Innymi słowy, prawdziwą więź zawsze poznaje się po owocach.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina Miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
5: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
5: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
6: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
6: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
5: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
4: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
6: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totentan. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix – Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.
9: Autopromocja.
10: Urokliwe miejsca, nietypowe zwyczaje, ciekawe lektury, letni savoir vivre. To wszystko znajdziesz w naszej audycji. Wakacyjne podróże z kulturą. W każdą środę po 13. Lucyna Ruchała, zapraszam.
9: To była autopromocja.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: A przed mikrofonem znów zasiadł Krzysztof Niedzielan i ma dla nas informacje.
4: Ale nie mam zaskakujących wieści, są godziny szczytu, a utrudnienia związane z natężeniem ruchu tam, gdzie były, tam i są w Tarnowie. Tutaj zaczynając bardziej od okolic centrum, rondo przy Krakowskiej i Narutowicza, no i ogólnie ulica Krakowska, Narutowicza, Gumniska, Konarskiego, również wyjazd z Tuchowskiej, w innej części miasta Kwiatkowskiego, w Mościcach oba pasy ruchu, ale też Kardynała Wyszyńskiego, droga wojewódzka 973, dojazd do przejazdu kolejowego i skrzyżowania przy ulicy Chyszowskiej. W Tarnownie również zakorkowane ulice Klikowska, Szkotnik, Słoneczna, Aleja Solidarności czy Szujskiego, no i dalej Lwowska, tutaj zarówno na wysokości osiedla Nauczycielskiego, jak i między rondami przy Okrężnej i Orkana. W tych miejscach przypomnę remonty. W Nowym Sączu dalej korek na ulicy Węgierskiej w stronę Starego Sącza od osiedla Dąbrówka. No i korkuje się nam też już poza granicą Nowego, w sensie po stronie Starego Sącza, rondo właśnie niedaleko ulicy Węgierskiej. Problemy też na Nowojowskiej, między innymi przy rondzie przy Piłsudskiego, ale też odcinek Alei Piłsudskiego między Nowojowską i Kamienną, między tymi dwoma rondami. Nowojowska, też odcinek między Kolejową i Trauguta, Kolejowa przy Dworcu, Zygmuntowska, Limanowskiego, okolice Batorego, skrzyżowanie przy Nowojowskiej i Królowej Jadwigi, no i wiele innych skrzyżowań i rond, na przykład tutaj u styku Lwowskiej i Prażmowskiego problemy, na rondzie Solidarności, na rondzie przy Stadionie, ulica Krańcowa, Rynek Nowosądecki, dojazd do ronda przy Zamku, ale też odcinek Lwowskiej od Rynku w stronę Matejki i mostu nad Bulwarem Narwiku. No wszędzie tutaj niestety utrudnienia i również pod Nowym Sączem droga krajowa 75, Wielogłowy, Wielopole, dalej korki związane też z remontami. No i tutaj, żebym jeszcze nie zapomniał, skrzyżowanie Witosa Pieczkowskiego i Barskiej. Tam też dalej spore kłopoty, czy wręcz ogromne kłopoty z szybką jazdą.
3: A my jeszcze za niecałe pół godziny zajrzymy na drogi. Tymczasem dziękujemy Krzysztofowi Niedzielanowi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca. I bywa, że raz na jakiś czas.
0: Po reklamie. Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Przyświeciło słońce i od razu zrobiło się cieplej albo jeszcze cieplej, bo wyjściowe temperatury, wyjściowa atmosfera też była całkiem niezła. Jutro chyba jednak na tej wyjściowej pozostaniemy, bo maksymalnie do 23-24 stopni. Za to jutro nie będzie nam powiewał tak mocno wiatr, jak to dzisiaj chwilami wieje z północnego zachodu. Od czwartku znów temperatury w górę.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk. W planach również we wrześniu pielgrzymka do Gietrzwałdu, Świętej Lipki i Sokółki.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Gastorama! Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Radiowe kino plenerowe.
2: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie Cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
2: Chciałabym powiedzieć, że na drogach teraz lepsza sytuacja, no ale niestety nie byłoby to prawdą. Zaczynamy naszą podróż od Nowego Sącza i zacznijmy od odcinka Biegonickiego ulicy Węgierskiej. Tutaj w stronę Starego Sącza jest dość duży i długi korek. Jeszcze na Limanowskiego i Zygmuntowskiej też trzeba chwilę poczekać. Większy ruch mamy miejscami na Wojowskiej, też przy różnych rondach, ale tutaj na przykład przy rondzie przy szpitalu nie jest tak w sumie źle. Zaglądamy teraz na ulicę Krańcową przy dojeździe do galerii, tak ciasno. Zaglądamy teraz jeszcze na ulicę Pieczkowskiego i Witosa przy Barskiej. I jedna, i druga, i trzecia bardzo mocno zakorkowane, a Barska nawet od obu stron w kierunku tegoż ronda. Bulwar Narwiku, Piotra Skargi, to wszystko do ronda pod zamkiem. Wielki korek. No i chyba nie muszę przypominać, że Krajowa 75 przysporzy wam trochę więcej problemów przez remonty, które tam się odbywają, ale teraz akurat nie jest tam tak źle. Dzisiaj już bywało ciaśniej na 75, czy to w Wielogłowach, czy to w Wielopolu. Za to na obwodnicy północnej też jest kolejka samochodów. Tam cierpliwość się przyda. Ruch zrobił się duży w Limanowej, na Zygmunta Augusta przy dojeździe do Kościuszki, na Marka przy dojeździe do Rynku oraz na Jana Pawła II i Kościuszki. Na Matki Boskiej Bolesnej też jest ruch trochę większy. Na Piłsudskiego normalne tempo, ale za to przy dojeździe do Ronda w Sowlinach ulica Witosa niestety was na dłużej zatrzyma. I na prawie zakończenie Gorlice od Zawodzia, od

0: z drugiej strony ulica Parkowa, to wszystko się korkuje przy dojeździe do centrum. Na Sienkiewicza już nie jest tak źle, ale na Legionów jeszcze trzeba poczekać, na Bieckiej także oraz na Mickiewicza i Stróżowskiej przy Krakowskiej i Kołłątaja. No i już na sam koniec Tarnów, ulica Krakowska. Bardzo duży ruch i bardzo powolny. Na Narutowicza zrobiło się bardzo tłoczno w kierunku ulicy Tuchowskiej, więc jest możliwość innego dojazdu w tamtą stronę. Drodzy Państwo, wybierzcie ulicę Bema, tam jest ruch mały o tej porze. Na Krakowskiej zaś jest ruch bardzo duży i to w kilku miejscach, zresztą o niej już wspominałam. Klikowska, Słowackiego, Szkotnik, tam przy rondzie, przy skrzyżowaniach wszelakich, Starodąbrowska, Słoneczna, tam też tradycyjnie oraz tradycyjnie na ulicy Lwowskiej przez remonty i przez godzinę szczytu. Jest tłoczno.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.

0: Na jesieni możliwa rekonstrukcja rządu. Szczegóły za moment. Dworek w Radlnej z ministerialną dotacją. Będzie kolejny etap prac przy odnowieniu zabytku.
1: Przed nami jeszcze wiele, no bo cała piękna elewacja.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jesienią możliwa jest rekonstrukcja rządu, mówią o tym posłowie koalicji. Pod znakiem zapytania jest m.in. obecność w Radzie Ministrów przewodniczącej Polski 2050. O szczegółach Michał Fabisiak.
2: Do rekonstrukcji namawiają premiera ludowcy.
3: Pan premier powinien dokonać pewnych zmian, by ostatni rok był rokiem nowego podejścia.
2: Mówi Czesław Siekierski z PSL, który chętnie widziałby w rządzie Szymona Hołownię. Były marszałek Sejmu jest wskazywany jako ten, który zastąpiłby w nim Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. Adam Gomoła z Polski 2050 ostrzega jednak przed realizacją takiego scenariusza.
4: To oznaczałoby, że ktoś, kto ją wyrzuca, kończy nasz projekt koalicyjny.
2: Szef klubu KO Zbigniew Konwiński mówi, że rekonstrukcja to domena premiera.
5: Każdy minister wie, że oczywiście jest do dyspozycji pana premiera i pan premier w każdym momencie może zdymisjonować każdego ministra.
2: Tymczasem ministrem do spraw wdrażania polityki rządu właśnie przestał być Maciej Berek.
0: Kolejne prace w dworku w Radlnej będą możliwe dzięki ministerialnej dotacji. Choć początkiem roku gmina Tarnów nie dostała pieniędzy z resortu kultury, z programu ochrona zabytków, to teraz udało się zdobyć 550 tysięcy złotych z tak zwanych rezerw. Dotacja nie pozwoli na całkowitą renowację dworu, ale pozwoli na wykonanie kolejnego etapu odnowienia zabytku. Mówił na antenie RDN Małopolska wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
1: Wchodzimy w elementy wewnętrzne, to będą już instalacje, więc to już jest bardzo dużo. Przed nami jeszcze wiele, no bo cała piękna elewacja, a przypomnę, że takie renowacje są bardzo drogie, ponieważ no, nie kupuje się na zwykłym składzie budowlanym elementy okien, drzwi, to się wszystko robi na zamówienie, to są specjalne materiały.
0: A w planach jest odtworzenie drewnianego stropu, skucie zawilgoconych tynków wewnętrznych w piwnicy i na parterze, ale też wykonanie robót wewnątrz budynku. Władze gminy Tarnów szacują, że cały koszt odnowienia zabytkowego dworku w Radlnej będzie sięgać nawet 10 milionów złotych.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Policjant z Limanowej, będąc poza służbą, zatrzymał mężczyznę z narkotykami. Gdy przejeżdżał przez miejscowość Brzezie w powiecie wielickim, jego uwagę zwrócił samochód, który mógł wcześniej uczestniczyć w zderzeniu drogowym. Finał był zupełnie inny niż się spodziewał. O szczegółach Maria Mułka.
7: Aspirant Paweł Kędroń wracał z Akademii Policji w Szczytnie. Zatrzymał się, aby sprawdzić, czy ktoś potrzebuje pomocy. Od znajdującego się w pobliżu mężczyzny wyczuł woń alkoholu. Gdy okazało się, że na miejsce jedzie policyjny patrol, mężczyzna nagle zaczął uciekać. Funkcjonariusz natychmiast ruszył za nim. Po krótkim pościgu dogonił go i obezwładnił. W pilnowaniu zatrzymanego pomogli również motocykliści. Podczas kontroli policjanci znaleźli w torbie mężczyzny woreczek z suszem roślinnym, wstępnie zidentyfikowanym jako marihuana o łącznej wadze około 60 gramów oraz blisko 15 gramów mefedronu. Badanie trzeźwości wykazało blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie mężczyzny.
0: Tężnia solankowa, nowoczesna fontanna i leśne molo w koronach drzew. Takie atrakcje powstają w Wapiennem, czyli najmniejszym polskim uzdrowisku, które znajduje się w powiecie gorlickim. Umowa została już podpisana, a wykonawca jest w terenie, informuje wójt gminy Sękowa Małgorzata Małuch. Gość programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz podkreślała, że mieszkańcy czekają przede wszystkim na nowy punkt widokowy, jaki da molo.
8: Będzie to takie, no myślę, bardzo atrakcyjne miejsce z platformą widokową, przeszkloną, która no, troszkę adrenaliny też dostarczy, ale to jest jeden element. Ponadto przebudowany, rozbudowany będzie park uzdrowiskowy, powstaną miejsca dla dzieci, dla młodzieży, place zabaw, no i też ścieżki, będzie też takie miejsce grillowe z dala od ruchu centrum uzdrowiska.
0: Wszystkie roboty mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.
6: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Tymczasem z roku na rok coraz więcej turystów, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, przyjeżdża do Tarnowa. Tak wynika z danych Tarnowskiego Centrum Informacji informacji. Jak mówi dyrektor tej instytucji Marcin Pałach, wśród turystów europejskich dominują Czesi i Hiszpanie. Miasto chętnie zwiedzają też goście ze Stanów Zjednoczonych.
9: 60 nacji z całego świata odwiedziło Tarnów już w tym roku. Oczywiście dominuje Europa, aczkolwiek również Stany Zjednoczone. Z krajów europejskich w pierwszej dziesiątce mamy Hiszpanię, co nas bardzo cieszy. W tej grupie 60 nacji mamy Honduras, Tajlandia, Mongolia, Puerto Rico, Cypr, Korea Południowa, Finlandia, Ekwador, Meksyk, Indie, Australia, Filipiny. Natomiast jeżeli chodzi o krajowych, no to oczywiście Małopolska, tu Kraków, turyści bardziej odwiedzający jednodniowi. Śląsk, Mazowsze, czyli Warszawa i coś, co nas zaskakuje pozytywnie, ponieważ mnóstwo osób mamy z Łodzi i aglomeracji łódzkiej.
0: Mniej niż w poprzednich latach jest turystów z Niemiec. To trend obserwowany przez pracowników branży turystycznej od wybuchu wojny w Ukrainie. A dużym zainteresowaniem zarówno wśród mieszkańców regionu, jak i gości z zagranicy cieszy się szlak maszkaronów.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Przed nami dość chłodna noc i dość rześki poranek, kiedy to na termometrach będzie około 9 stopni. Jutro też zachmurzenie małe z większymi przejaśnieniami, ale będzie trochę chłodniej niż dziś. Ciśnienie 980 hektopaskali i będzie rosnąć. Od czwartku też wzrosną temperatury, a w weekend przekroczą pułap 30 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Siedem minut po 16. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Muzyka w stylu retro będzie Wam jeszcze towarzyszyć, a ja też od jutra, od 12. Do usłyszenia. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sofii, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
2: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDM Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: doing it mambo rock.
1: Reklama. Diecezjalne duszpasterstwo pielgrzymkowo-turystyczne ITER zaprasza na pielgrzymkę do Gruzji i Armenii w terminie od 7 do 17 października. To wyjątkowa podróż do kolebki chrześcijaństwa, gdzie wielowiekowa wiara splata się z majestatyczną przyrodą Kaukazu.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
5: Drodzy mieszkańcy, szanowni goście gminy Gromnik. Sierpień to miesiąc, gdzie dziękujemy za zebrane plony i owocną pracę rolników, organizując dożynki. W gminie Gromnik odbędzie się kilka takich wydarzeń. W dniu 15 sierpnia odbędą się gminne dożynki w Gromniku. Gwiazdą wieczoru na tym wydarzeniu będzie zespół Piękni i Młodzi. W dniu 23 sierpnia odbędą się dożynki wiejskie w Siemiechowie, a miesiąc zakończymy w dniu 29 sierpnia dożynkami powiatowymi w miejscowości Gromnik. Serdecznie zapraszam. Małgorzata Kras, wójt gminy Gromnik.
1: Po reklamie.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka.
1: Reklama.
0: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 18 września taneczna energia przejmie kontrolę. Cybul na żywo. Klubowe hity i show, które porwie cały amfiteatr. Przyjdź i poczuj moc muzyki, która podbija listy przebojów. Tego wieczoru Nowy Sącz zatańczy razem.
2: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
3: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
2: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor gminnego ośrodka kultury, sportu i turystyki w Łukowicy.
1: Po reklamie.
4: Kładka nad Wątokiem w Tarnowie nabiera kształtu. Wiemy, kiedy będzie gotowa.
5: Planowany czas na zakończenie to jest przełom października i listopada.
4: Żabno będzie miało swoje żabki.
6: Ma być żaba sportowiec, żaba strażak, żaba, która się będzie kojarzyć z Miejskim Domem Kultury.
4: Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Zabezpieczony został monitoring, przesłuchani zostaną świadkowie i biegli, którzy wypowiedzą się o przyczynach wypadku. Na takim etapie jest śledztwo, które wszczęła prokuratura okręgowa w Nowym Sączu w sprawie śmierci 43-latki z Podkarpacia w jeziorze Różnowskim. Do tragedii doszło w niedzielę, gdy kobieta spadła ze skutera wodnego, którym kierował jej partner. Po długich poszukiwaniach z wody z głębokości około 10 metrów wyłowione zostało ciało kobiety. Teraz śledczy ustalają, czemu kobieta nie miała na sobie kamizelki asekuracyjnej.
7: W toku prowadzonego postępowania prokurator będzie weryfikował, czy taką kamizelkę miała założoną wcześniej. Jeżeli tak, to czy była w sposób prawidłowy dopięta. Natomiast z całą pewnością możemy potwierdzić, że w momencie wyciągania jej z wody tej kamizelki na jej ciele nie było.
4: Mówiła rzecznik prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn. Akcja ratunkowa służby trwała na wodzie w rejonie miejscowości Tabaszowa i Znamirowice. Wiadomo, że partner kobiety w chwili prowadzenia skutera był trzeźwy. Mężczyzna został przesłuchany w charakterze świadka. Nie został zatrzymany. Jego zeznania będą weryfikowane w toku prowadzonego postępowania.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Kładka nad Wątokiem w pobliżu wiaduktu kolejowego na ulicy Lwowskiej w Tarnowie ma być gotowa już jesienią. Wkrótce mają zacząć się prace betoniarskie. Dyrektor Zarządu Dróg Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga szacuje, że pierwsi rowerzyści przejadą nową kładką na przełomie października i listopada.
5: Wykonawca ma już zamontowane dźwigary stalowe nośne tej kładki. Trwają prace polegające na deskowaniu i zazbrojeniu płyty pomostu tej kładki. Planuje w tym tygodniu wykonać betonowanie już. Oczywiście, jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą na to, ponieważ zbyt duże upały nie sprzyjają takim pracom. Planowany czas na zakończenie to jest przełom października i listopada, kiedy ta kładka może zostać otworzona dla użytkowników, dla pieszych i dla rowerzystów.
4: Budowa kładki nad Wątokiem wynikła z ograniczonego miejsca pod wiaduktem. Po remoncie mają tam być po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Prace nad rozbudową odcinka ulicy Lwowskiej pod wiaduktem kolejowym mają potrwać do końca tego roku.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Charakterystyczne symbole żabna przekute w atrakcję turystyczną. W miejscowości zamieszkają żabki, które tak jak tarnowskie maszkarony będą przyciągać wzrok mieszkańców i turystów. Na początek będzie to 7 około 30-centymetrowych figurek umieszczonych w różnych lokalizacjach. Burmistrz Tomasz Kijowski przekonuje, że o takiej formie promocji żabna mówiło się tu już niemal od dekady.
6: Żabki będą jakby tutaj w poszczególnych lokalizacjach wiązały się z tym, co się u nas w Żabnie dzieje, czyli ma być żaba sportowiec, żaba strażak, żeby która się będzie kojarzyć z Miejskim Domem Kultury, żaba, która się będzie kojarzyła z biblioteką, z takim handlarzem jarmarcznym, który to u nas też tutaj mamy takie jakby związane z naszymi jarmarkami miejskimi, mamy takie tradycje. Mamy też żabkę, którą chcemy umiejscowić na Placu Grunwaldzkim, która będzie jakby odnosiła się do naszego miasta partnerskiego Bad Berki, z którym już od 20 kilku lat współpracujemy.
4: Żabki mają pojawić się w przestrzeni żabna najpóźniej w wakacje przyszłego roku.
0: Z życia kościoła.
4: Pod hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch" w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Grudku nad Dunajcem odbędzie się spotkanie dla seniorów zaplanowane od 7 do 10 września. Już ruszyły zapisy. To możliwość nawiązywania nowych przyjaźni, poznania nowych miejsc, ale też zapoznanie się z tematyką dbania o własne zdrowie i kondycję duchową, mówi dyrektor Arki ksiądz Tomasz Rąb.
8: W programie spotkania przewidziane jest codzienna msza święta, spotkanie ze Słowem Bożym, jednodniowa wycieczka do Ciężkowic, w ramach której zwiedzimy piękny park zdrojowy, rynek, kościół pod wezwaniem Pana Jezusa Miłosiernego oraz pospacerujemy ścieżką w koronach drzew. Także spotkanie pod tytułem "Odnowa biologiczna, naturalna terapia" z Panią Agnieszką Mynkowiak i spotkanie z rehabilitantką panią Elżbietą Witek.
4: Uczestnicy w ramach spotkania mogą liczyć na noclegi z pełnym wyżywieniem. Zapisy możliwe są telefonicznie pod numerem 605 088 112 lub także elektronicznie.
1: Reklama.
9: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termeszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a Ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciężkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
14: I dalej siedzę.
15: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty, to kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix – Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
1: Po reklamie.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
5: 15 sierpnia w Woli Rzęcińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzęcińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyna. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek Małopolski Łukasz Smułka.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.
9: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
4: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Starosta Dąbrowski Lesław Wieczorek w imieniu Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Dąbrowskiego serdecznie zaprasza na wyjątkowy koncert z okazji 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego. W niedzielę 16 sierpnia o godzinie 19 spotkajmy się na placu przed Bazyliką Mniejszą w Dąbrowie Tarnowskiej, by wspólnie uczcić bohaterów i przeżyć muzyczny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Na scenie wystąpi Krynicka Orkiestra Zdrojowa oraz znakomici artyści Monika Urlik, Martin Fitch, Tomasz Jarosz i Jakub Milewski. Niech tego wieczoru połączy nas pamięć, muzyka i biało-czerwone barwy. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, Bobrowianie i Otwinowianie. A na koniec Biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
3: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego w Lisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix – Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Można też zastanowić się, dlaczego mówiąc o dziecku, Jezus przywołał obraz zagubionej owieczki. Każdy z nas jest dla Boga kimś bardzo ważnym. Każdego z nas Pan Bóg kocha dla Niego samego i odrębnie. Pan Jezus tę przypowieść związał z pouczeniem, że musimy się stać jak dzieci. Bo żeby grzesznik dał się znaleźć dobremu pasterzowi, musi odbudować w sobie coś z postawy dziecka. Musi sobie uświadomić, jak bardzo potrzebuje Zbawiciela i musi mu się całkowicie zawierzyć. Bo jakżeż On ma mnie wybawić, jeśli ja nie pozwolę Mu wziąć się na ramiona?
3: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz we wtorek 11 sierpnia we wspomnienie świętej Klary Dziewicy. Zbliża się godzina 18, przenosimy się do Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Józef Buźniak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Mszance.

sakramencie zostawić na pamiątkę swej męki. Daj nam z taką szczerość, że będzie ciała i krwi Twoim, abyśmy nieustannie doznawali Bożego

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Drodzy bracia, drogie siostry, zebrani w tej świątyni i wy, drodzy radiosłuchacze, a szczególnie chorzy i cierpiący, wspominamy dzisiaj świętą Klarę, która poświęciła swoje życie Bogu i uczy nas, że warto służyć Bogu, modlić się do Niego i kochać Go całym sercem. Msza święta koncelebrowana, sprawowana jest w następujących intencjach. O spokój wieczny dla duszy świętej pamięci Violetty Słaby, a ja sprawuję w intencji swoich parafian ze mszanki. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Eucharystii. Panie Jezu, który pragniesz naszej nieskazitelności, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uzdrawiasz chorych na duchu, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który uzdalniasz nas do służby biednym i potrzebującym, zmiłuj się nad nami. Niech się zmieni Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Oto słowo Boże.

Piotr rzekł do Jezusa: oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.

0: Drodzy bracia, drogie siostry, drodzy radiosłuchacze, chorzy i cierpiący. W dzisiejszej Ewangelii usłyszeliśmy słowa świętego Piotra. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Święta Klara, patronka dnia dzisiejszego, która żyła na przełomie XII-XIII wieku, wypełniła te słowa, bo choć pochodziła z zamożnego szlacheckiego rodu rycerskiego w Asyżu i miała zapewnione bogactwo, stroje i pozycję społeczną, w 1212 roku w nocy po niedzieli palmowej uciekła z bogatego domu, aby u braci mniejszej złożyć szaty bogate, obciąć włosy i przyodziać zgrzebny habit. Święta Klara poszła za głosem swojego powołania i zerwała z grzechem i wygodą. Ona opuściła wszystko dla Chrystusa. Jej życie było wypełnieniem tych słów. I choć spotkało się to ze sprzeciwem rodziny i siłą próbowali odciągnąć ją od ołtarza, gdy wtargnęli do klasztoru, w którym się schroniła, ona pokazała swoją ostrzyżoną głowę na znak, że należy już tylko do Boga. Moi drodzy, święta Klara żyła według słów z pierwszego czytania z listu świętego Pawła do Filipian. Wszystko uznaje za najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa. Umiłowani w Chrystusie Panu, piękne życie świętej Klary i słowa Pisma Świętego są dla nas zachętą, abyśmy pielgrzymce naszego życia uznawali Jezusa za naszego Pana i najwyższą wartość, dla której warto poświęcić wszystko. Dlaczego? Bo Chrystus mówi: każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Święty Paweł w liście do Filipian pisze: nie mówię, że już to osiągnąłem, lecz pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie. My też mamy biec ku tej mecie, ku życiu wiecznemu, choć czasami będzie trudno. Święta Klara przez 28 lat swojego życia zmagała się z ciężką chorobą, która przykuła ją do łóżka. Mimo to zarządzała klasztorem, pisała regułę i broniła miasta mocą Eucharystii podczas najazdu Saracenów. Chora i słaba Klara kazała przynieść puszkę z Najświętszym Sakramentem pod drzwi klasztoru. Wyszła naprzeciw najeźdźców, modląc się: Panie, strzeż służebnice swoje, ponieważ ja nie mogę ich uszczec. Wrogowie w panice uciekli. Moi drodzy, to przykład potęgi wielkiej wiary i Eucharystii w momencie zagrożenia. Uczmy się tego od świętej Klary i niech się tak stanie. Amen. Sercami przepełnionymi głęboką wiarą, stańmy przed naszym Ojcem i przedstawmy Mu pokorne prośby.
1: Za ochrzczonych, aby wierni przymierzu zawartemu z Bogiem zrozumieli konieczność wyrzeczenia się wszystkiego, co sprzeciwia się woli Bożej. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za siostry zakonne, aby żyjąc duchem ubóstwa, zaparcia się siebie i umartwienia, stały się dla świata wiernymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za schizmatyków, aby w posłuszeństwie rozpoznali wolę i miłość Boga oraz jak najprędzej powrócili na łono Kościoła Świętego. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za dzieci i ludzi młodych, aby dzięki częstemu i godnemu przyjmowaniu Chrystusa Eucharystycznego dobrze przygotowali się do pracy i służby w społeczeństwie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg przyjął ich do chwały zbawionych w niebie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za nas samych, stojących wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy życiem według Ewangelii zasłużyli na oglądanie Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Najłaskawszy Boże, który uczyniłeś świętą Klarę strażnicką i jasnym zwierciadłem ducha ewangelicznego, sprawa, byśmy coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa, a kiedyś dostąpili radości oglądania Go na wieki w niebie. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę sąd Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pobytek nasz, całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski świętej Klarze Dziewicy i pokornie

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce doszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z świętą Klarą, świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary nosili konanie Jezusa w naszym ciele i starali się żyć tylko dla Ciebie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
2: Na czas wdzięczności Bogu za wszelkie dobro, jakie od Niego otrzymujemy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu we wtorek 11 sierpnia we wspomnienie świętej Klary Dziewicy. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Józef Buźniak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Mszance.

0: Reklama.
1: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
2: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Hyundai.
4: Już 15 sierpnia mieszkańcy regionu spotkają się w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie świętować dożynki gminy Żabno. Uroczystości odbędą się w amfiteatrze letnim przy stadionie sportowym. Organizatorzy przygotowali bogaty program, który połączy tradycję z dobrą zabawą i atrakcjami dla całych rodzin. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 16 mszą świętą polową. Następnie o 17.30 zaplanowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, konkurs wieńca oraz występy zespołów folklorystycznych, bobrowianie i odfinowianie. A na koniec biesiadę taneczną. Dożynki gminy Żabno to nie tylko święto rolników, ale przede wszystkim doskonała okazja do wspólnego spędzania czasu, pielęgnowania lokalnych tradycji i integracji mieszkańców. Spotkajmy się 15 sierpnia w Łęgu Tarnowskim, aby wspólnie podziękować za tegoroczne plony i cieszyć się atmosferą tego wyjątkowego święta.
5: Już 15 sierpnia zapraszamy do Przyszowej w gminie Łukowica na Przyszowskie Dożynki. Tegoroczne wydarzenie połączone jest z obchodami jubileuszu 700-lecia parafii w Przyszowej. Na scenie wystąpią zespoły regionalne, Orkiestra Dęta Echo gminy Łukowica, Kapela Jafer, Kabaret Śleboda oraz Gwiazda Wieczoru, Paweł Gołecki.
6: Obok moje góry to niezwykły cud natury.
5: Nie zabraknie także atrakcji dla całych rodzin, regionalnych smaków, stoisk kół gospodyń wiejskich i wieczornej zabawy tanecznej. A już dzień wcześniej, 14 sierpnia, zapraszamy na kino plenerowe z radiem RDN na film Dzielna Banda i Tajemnica Zaginionego Wujka. Tego dnia po prostu trzeba tam być. Zapraszają proboszcz parafii w Przyszowej, wójt gminy Łukowica, sołtysi wsi Przyszowa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Łukowicy.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam, Lipnica Murowana chce, by oficjalnym patronem miejscowości został święty Szymon. Jego kult od pokoleń rozwija się w Lipnicy Murowanej, której mieszkańcy w porozumieniu z włodarzami przyjęli uchwałę w tej sprawie, mówi wójt gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala.
1: Mieszkańcy podczas zebrania wiejskiego podjęli uchwałę, w myśl której wystosowali taki wniosek o ustanowienie właśnie świętego Szymona patronem Lipnicy Murowanej. Za tym wnioskiem została także podjęta uchwała Rady Gminy, która właśnie akceptuje te działania i nadaje im dalszy bieg, oczywiście przyjęta jednogłośnie.
0: W procedurze potrzebna jest także decyzja Stolicy Apostolskiej. Inicjatywa, aby święty Szymon był patronem Lipnicy Murowanej, zrodziła się przy okazji roku jubileuszowego miejscowości. Lipnica Murowana świętuje bowiem 700-lecie. Obchody mają trwać do marca przyszłego roku. Proszą o nawrócenie dla swoich najbliższych i dar potomstwa do Matki Bożej w Bruśniku. Przybywa coraz więcej osób. Szczególnym czasem modlitwy jest odpust w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej. Proboszcz ksiądz Andrzej Kmiecik przyznaje, że wiele łask wierni już tutaj wyprosili.
2: Sporo próśb, jeśli chodzi o właśnie poczęcie dziecka, bo wiele młodych małżeństw, par ma problemy właśnie, proszą właśnie Matkę Bożą o to, by pomogła im uprosić u swojego syna, naszego Pana, właśnie ten dar dziecka. I też muszę tu powiedzieć, że takie łaski przez przyczynę Matki Bożej Bruśnickiej właśnie się dokonują, choćby i niedawno, 13 maja właśnie urodziła się taka dziewczynka uproszona właśnie dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Bruśnickiej, dokładnie 13, wtedy kiedy trwało nabożeństwo fatimskie, między innymi w Bruśniku, to właśnie ta dziewczynka się szczęśliwie urodziła.
0: Uroczystości odpustowe w Bruśniku rozpoczną się w środę. Msze święte tego dnia będą o godzinie 8 i 18. Wieczorna msza będzie z udziałem rodziców, nauczycieli, wychowawców i służby zdrowia. W czwartek msza święta o godzinie 18 będzie połączona z nabożeństwem fatimskim z udziałem Akcji Katolickiej. W piątek msze święte będą o godzinie 8, o 15 to msza dla chorych z sakramentem namaszczenia chorych i o godzinie 18 liturgia z udziałem druhów i druhen z OSP. W sobotę w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny msze święte zostaną odprawione o 7, 9, 11 i 16. To będzie msza za zmarłych fundatorów i zmarłych parafian. W sumie odpustowej o 11 będzie przewodniczyć ksiądz Mariusz Żaba z Limanowej, który obchodzi 30-lecie kapłaństwa. Sierpień jest przeżywany w Kościele jako miesiąc abstynencji. To czas inicjatyw promujących abstynencję i wspierających trzeźwość. Tak będzie również w Dębicy. Po raz 35. Krucjata Wyzwolenia Człowieka przy parafii świętej Jadwigi w Dębicy organizuje w sobotę pielgrzymkę trzeźwościową do sanktuarium w Zawadzie. Wyjście z kościoła świętej Jadwigi w Dębicy będzie o godzinie 13.30. Na trasie m.in. Droga Krzyżowa, Różaniec oraz Świadectwa Wyzwolonych z Nałogu. Siostra Justyna Papież, animatorka krucjaty, zachęca do pielgrzymowania.
3: O godzinie 16.30 msza święta w intencji trzeźwości w sanktuarium Matki Bożej w Zawadzie. Wszystkich, którzy pragną ofiarować modlitwę i trud w intencji ludzi pogrążonych w nałogach, serdecznie zapraszamy do udziału w pielgrzymce.
0: Krucjata Wyzwolenia Człowieka prowadzi w sierpniu kampanię informacyjną w postaci plakatów zachęcających do trzeźwości. Materiały informacyjne, plakaty można zobaczyć w wielu miejscach w Dębicy, także w miejskiej komunikacji samochodowej. Wspólna modlitwa, msza święta za ojczyznę i podróż śladami historii początków chrześcijaństwa w Polsce. Klub Dobrze Nastawionych Radia RDN Małopolska wspólnie z Akcją Katolicką zapraszają na wyjazd do Racławic i Wiślicy. Pielgrzymka odbędzie się 20 sierpnia, trwają zapisy. Pierwszym przystankiem będą Racławice, miejsce, do którego tego dnia dotrą także uczestnicy pieszej pielgrzymki tarnowskiej. To właśnie tutaj obie grupy spotkają się na wspólnej modlitwie. Centralnym punktem będzie msza święta za ojczyznę.
4: Udajemy się na szlak pielgrzymi, pieszej tarnowskiej pielgrzymki na Jasną Górę, aby tam razem wspólnie z pielgrzymami modlić się w intencji naszej umiłowanej ojczyzny, ale też aby tam właśnie w tym historycznym miejscu w Racławicach inspirować do tej modlitwy tych, którzy pielgrzymują na Jasną Górę. Dlatego zachęcam wszystkich uczestników naszych mszy w intencji ojczyzny, które gromadzą nas w ciągu roku w Kościele Świętego Maksymiliana, aby wspólnie udać się do Racławic 20 sierpnia na trasę pieszej pielgrzymki tarnowskiej.
0: Mówił dyrektor radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz oraz asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek. Grupa pojedzie także do Wiśnicy. Uczestnicy zobaczą bazylikę, muzeum archeologiczne i muzeum parafialne. Zapisy pod numerem telefonu 694 451 403.

0: Na pierwszą pielgrzymkę tarnowską na Jasną Górę często wybierają się całe rodziny. Kolejny raz Caritas Diecezji Tarnowskiej będzie wspierać finansowo pielgrzymowanie dzieci. Każde dziecko w wieku szkoły podstawowej płaci tylko 75 zł, a resztę dopłaca Caritas.
1: Co roku w tarnowskiej pielgrzymce na Jasną Górę uczestniczy między 700 a 800 dzieci. Także i w tym roku będziemy wspierać dzieci, finansując w dużej części właśnie ich pielgrzymowanie. W ubiegłym roku to dofinansowanie dla pierwszej pielgrzymki tarnowskiej, to znaczy dzieci, które pielgrzymowały w tej pielgrzymce na Jasną Górę, wyniosło ponad 60 tysięcy złotych.
0: Mówił dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ksiądz Zbigniew Pietruszka. Osoby, które chcą iść na pielgrzymkę, mogą się jeszcze zapisać u przewodników poszczególnych grup. Pielgrzymka wyruszy już w poniedziałek.
2: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Róża Świętego Judy Tadeusza z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Rudce.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Królowo Różańca Świętego, klękamy do modlitwy, o którą wielokrotnie prosiłaś. Przez modlitwę różańcową błagamy o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie i na świecie. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckiem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy u Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Módlmy się o przymnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: Będziemy rozważać tajemnice bolesne. Tajemnica pierwsza, modlitwa i konanie Panny Stawogrójcu z Ewangelii Świętego Łukasza. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swojej chwały? Modlitwa, krwawy pot i konanie w Ogrójcu otwierają etap męki Jezusowej, ale też drogę do chwały wiecznej. Ojcze najlepszy, Ty mnie kochasz w cierpieniach i doświadczeniach mego życia. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w tajemnicy Ogrójca. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żołda Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żołda Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski Pana, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu,
2: jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo bez grzechu poczęta,
2: módl

0: Božieho i spoločenstvo Tobie.
1: Tajemnica druhá. Bičovanie Pana Jezusa. Z dziejów apostolskich. Przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Zbawiciel biczowany przy kolumnie przywraca chwałę Ojcu Niebieskiemu, naruszoną poniżeniem Jego oblicza w człowieku. Ojcze najlepszy, Ty mnie kochasz, gdy przez pokutę odnawiam Twoje podobieństwo w mej duszy. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w tajemnicy biczowania Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
1: jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,

0: mi Tobie.
1: Tajemnica trzecia. Cierni ukoronowanie Pana Jezusa z pierwszego listu świętego Piotra. Chrystus cierpiał za nas i zostawił wam wzór, abyście szli nim jego śladami. Król chwały nie przeklinał ani złorzeczył, gdy go bito, pluto i poniżano. Cichym i pokornym cierpieniem oddaje chwałę Ojcu. Ojcze najlepszy, Ty mnie kochasz, gdy upokorzony wracam do Ciebie z dalekiej drogi grzechu. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, w tajemnicy Jezusowego upokorzenia.
0: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz

0: tego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica czwarta. Dźwiganie krzyża na Kalwarię. Z pierwszego listu świętego Piotra. A On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Jezus dźwiga na Kalwarię krzyż, a z Nim grzechy całego świata, aby zniszczyć panowanie grzechu i otworzyć ludowi drogę do chwały Ojca. Ojcze najlepszy, Ty mnie kochasz. Gdy przygnieciony ciężarem grzechów, zwracam się do Twego miłosierdzia. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, z Jezusem dźwigającym krzyż na Kalwarię.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: O Maryjo bez grzechu poczęta,
2: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: Tajemnica piąta. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa. Z listu świętego Pawła do Filipian. Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko, aby był Panem ku chwale Boga Ojca. Męką i śmiercią Jezus uwielbił swego Ojca. Ojcze najlepszy, Ty mnie kochasz w życiu i w godzinie mojej śmierci. Uwielbiam Cię, Ojcze, Synu i Duchu Święty, przez życie i śmierć krzyżową mojego Zbawiciela.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: O Maryjo, bez grzechu poczęta,

objawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza.

0: Dawaj. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej. Startujemy o 14 piknikiem historycznym. O 15 wielka defilada historyczna ulicami Woli Rzędzińskiej z udziałem rekonstruktorów z całej Polski. O 18 koncertujemy dla bohaterów. Dla wszystkich poczęstunek wojskową grochówką i bigosem. O 20.30 gwiazda wieczoru. Zenon Martyniuk z zespołem Akcent.
2: Przez te oczy zielone oszalałem.
1: Zapraszają wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł i starosta tarnowski Jacek Chudyma. Patronat honorowy poseł RP Anna Pieczarka i marszałek małopolski Łukasz Smułka.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Szukacie pomysłu na letni wieczór? Mamy coś dla Was. Już w niedzielę 16 sierpnia kino plenerowe RDN Małopolska zaprasza na targowisko w Jodłowej. Na wielkim ekranie cudowny chłopak. Wzruszająca historia, która poruszy serca całej rodziny. A do tego darmowy popcorn. Start o godzinie 20. Na seans zaprasza wójt gminy Jodłowa, Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej oraz RDN Małopolska. Zabierzcie bliskich i dobry humor. Widzimy się w Jodłowej.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
2: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
3: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Przed nami muzyczny finał Dni Gminy Wierzchosławice. W sobotę zapraszamy od godziny 15 na karpiową zupę na 1000 osób i turniej sołectw. A potem mocne gitary i rockowa energia zespołu Totem Tanz. Po nich na scenie Golec Orkiestra. Przygotujcie się na niezwykłe muzyczne widowisko, góralska energia i największe przeboje. Bo lato rozpala. Wieczorną imprezę poprowadzi gorąca DJ Sophie, a w niedzielę dożynki u Witosa. Korowód, tradycyjny obrzęd, twórcy ludowi, regionalne smaki, konkurs kulinarny z degustacją dla wszystkich, a po nich występy małych i dużych swojaków. Szczegóły na wierzchosławice.pl oraz na Facebooku. 15 i 16 sierpnia, Dni Gminy Wierzchosławice. Nie może Was zabraknąć.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Halo, halo! Mamy plan na wakacyjny wieczór. Kino plenerowe RDN Małopolska rusza do Gręboszowa. Zabierzcie rodzinę, znajomych i dobry humor, bo na wielkim ekranie czeka pełen przygód film Fałszywa dwunastka. Historia, która bawi i zostawia po sobie piękne przesłanie. Widzimy się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 20 na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Gręboszowie. Na wspólne kino pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Gręboszów oraz Gminne Centrum Kultury w Gręboszowie. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Radiowe kino plenerowe. Uwaga! Jeśli w czwartkowy wieczór usłyszycie głośny śmiech, spokojnie, to nie Rzym znowu ma kłopoty. To kino plenerowe RDN Małopolska. Już w czwartek o 20 na terenie Centrum Rekreacyjnego Wisiej Górze zobaczycie kultową komedię Asterix i Obelix Imperium Smoka. Zabierzcie rodzinę, przyjaciół i dobry humor, chociaż po tym filmie i tak będzie go dwa razy więcej. Na wspólny seans pod gwiazdami zapraszają wójt gminy Lisia Góra, Arkadiusz Mikuła oraz Gminne Centrum Kultury. Do zobaczenia!
0: Po reklamie.
3: Autopromocja. Wyrusz z nami na szlak 44. pieszej pielgrzymki tarnowskiej na Jasną Górę. Codziennie na naszej antenie relacje, transmisje i pozdrowienia. Pielgrzymuj z radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Z radiem RDN na Jasną Górę. To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewniał duchowej bliskości z poszkodowanymi.

0: na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
1: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
0: Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
2: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Pobola, Londyn.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Bądź pozdrowiona Maryjo, Bogu Rodzico Dziewico, Jasnogórska Matko Kościoła. W godzinie modlitwy apelu jasnogórskiego stajemy na tym polskim zakątku, gdzie powracać każdy chce, gdzie króluje Twe oblicze, na nim cięte rysy dwie. Aby wyrazić nasze uczucia, zachwyt i naszą miłość do Ciebie. Przychodzimy do Ciebie jako najlepszej matki, jako pielgrzymi, wypowiadając po raz kolejny w naszym życiu słowa: jesteśmy przy Tobie, pamiętamy, czuwamy. Pielgrzymowanie i piesze pielgrzymki do Ciebie, Maryjo, dla wielu z nas stanowią ważne punkty w życiu. Niczym kamienie milowe wyznaczają nowe szlaki ludzkiego życia. Czasami prowadzą do postanowienia odmiany życia. Często pomagają w podjęciu konkretnych życiowych decyzji. A wielu pielgrzymom ukazują tę wielką prawdę, że nie ma miłości ponad miłość. Ukazują one właściwą relację człowieka do rzeczywistości, kondycję człowieka, którego życie często opisuje się jako wędrówkę. Pielgrzymka jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela. Jest praktyką pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca. Tyle postanowień odnowy i przemiany naszego życia podejmujemy każdego dnia podczas gorliwych rozmów sam na sam z Tobą, Maryjo, jako Matką, Matką życia i nadziei. Dziś szczególnie pragniemy pamiętać o wszystkich naszych obietnicach poprawy, wpatrując się w Twoje oblicze, potrafiące dostrzec, co każdemu potrzeba do szczęścia. Jestem przy Tobie, Maryjo. Świat, który dzisiaj lansuje nowożytną cywilizację, ogromnie przyczynia się do tego, aby odsunąć od świadomości człowieka Boże jestem. Czyni to tak, jakby Boga nie było. Jeżeli jednak Boga nie ma, czy Ty, człowieku, naprawdę jesteś? Maryjo, przybyliśmy do Ciebie, aby odnaleźć i potwierdzić do głębi to własne ludzkie jestem wobec Boga. Pragniemy jeszcze raz kochającym sercem spojrzeć na krzyż Chrystusowy, którym Boże jestem znaczy miłość, i nigdy o tym krzyżu nie zapomnieć. Być przy Tobie oznacza miłować, oznacza grać ofiarnie w codziennych życiowych rozgrywkach. Człowiek jest wobec Boga, trwa przy Bogu poprzez to, że pamięta, poprzez to, że zachowuje Słowo Boże, rozważając je w sercu swoim, tak jak Ty, Maryjo. Czuwam oznacza postawę matki. Twoje życie, powołanie wyraża się w czuwaniu, Maryjo. Jakże niezgłębione doświadczenie, jaki zapis serca kobiecego, które całkowicie żyło Bogiem. Zaprawdę wielkie rzeczy uczynił jej Wszechmogący. Święte jest Jego imię. Kościół zabrał sobą to macierzyńskie czuwanie Maryi. Dał mu wyraz w tylu sanktuariach na całej ziemi. Żyje nim na co dzień, na polskiej ziemi, w naszej ojczyźnie. Pokolenia żyją ze świadomością czuwania matki. Z tej polskiej Kany, z Góry Jasnej, już od ponad 6 wieków czuwasz, Maryjo, nad całym narodem, nad wszystkimi, bo my, Maryjo, do Ciebie się przyzwyczailiśmy. Ileż razy Chrystus mówił: czuwajcie? Wśród wszystkich uczniów Maryja jest pierwszą czuwającą. Trzeba nauczyć się jej czuwania. Co oznacza czuwać z Maryją? To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia, że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Staram się nazywać po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję go. Staram się zło przezwyciężać dobrem. Wypracowuję sobie dobro, a ze zła staram się poprawić. Maryjo, jako słudzy w Kanie Galilejskiej często słyszymy skierowaną do nas Twoją dobrą radę, która jest zawarta w Ewangelii Janowej. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Pragniemy, jak owi słudzy, sumiennie spełnić polecenie Jezusa. Napełnić stągwie aż po brzegi. Pragniemy dbać o nasze sumienie, by było wrażliwe, byśmy nawet najmniejsze zło, grzechy powszednie, niedoskonałości umieli nazywać po imieniu. Prosimy, ucz nas, Matko Boża Jasnogórska, nadal tego jestem, pamiętam i czuwam w naszym codziennym życiu. Abyśmy lepiej zrozumieli Twoją obecność w naszym narodzie i życiu osobistym, aby każdy człowiek pielgrzymujący wiedział, dlaczego warto popatrzeć z wdzięcznością na Ciebie jako Matkę i skłonić głowę przed Tobą i Twoim miłującym sercem kochającym każdego człowieka. Powierzamy Tobie, Maryjo, Piotra naszych czasów, papieża Leona XIV, Episkopat Polski, wszystkie podziękowania, prośby i modlitwy, które zostały zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, dobrodziejów Jasnogórskiego Sanktuarium. Otaczaj swoją opieką wszystkich pieszych pielgrzymów przybyłych do Ciebie dnia dzisiejszego z diecezji ełckiej, bielsko-żywieckiej, elbląskiej, którzy podejmą modlitewne czuwanie nocne, oraz archidiecezji krakowskiej. Miej w opiece, Maryjo, modlących się słuchaczy rozgłośni katolickich oraz widzów telewizji Trwam. Dziś, 11 dzień miesiąca, czuwanie modlitewne również podejmą pielgrzymi z archidiecezji częstochowskiej. Są z nami na apelu następujące pielgrzymki i pielgrzymi: z Radomska, Kamieńska, Borowiecko, Dobryszyce, Chrzanowice, z diecezji częstochowskiej, z Woli Krzysztoforskiej, Bogdanów, Milejów, z parafii świętego Stanisława z Wielunia, z parafii świętego Józefa z Wielunia, z archidiecezji częstochowskiej parafia świętego Piotra w Okowach w Białej koło Wielunia, z Myszkowa z archidiecezji częstochowskiej, z Poczesnej z archidiecezji częstochowskiej, z Czechowic Dziedzic z diecezji bielsko-żywieckiej, z dekanatu Baranów Sandomierz z diecezji sandomierskiej, z dekanatu Tarnobrzeg z diecezji sandomierskiej, 17 pielgrzymka rowerowa z Elbląga, z parafii Matki Bożej Bolesnej ze Świętej Wody z diecezji białostockiej, 24 pielgrzymka andrychowska rowerowa, pielgrzymi z zielonogórsko-gorzowskiej diecezji, są żołnierze Wojska Polskiego i żołnierze Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Słowacji i Litwy, pielgrzymi z parafii świętego Wawrzyńca w Dąbrowie koło Wielunia, z parafii Trójcy Przenajświętszej w Ostrówku, z parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Czernicach, z parafii świętego Bartłomieja w Czarnożyłach. 49. Piesza Pielgrzymka Sztafetowa Sędziszowa Małopolskiego z diecezji rzeszowskiej. Rozważamy tajemnicę ukoronowania Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo,
0: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zapomnij nas o mnie jedynie, zapomnij nas wszystkie różne jedynie, i odpomnij się o mnie jedynie, którzy nie ma Twojej pod Twoją obronę. Uświadom się,

0: Królowo Polski, Królowo Pokoju, księdza arcybiskupa, księży biskupów, prosimy o apelowe błogosławieństwo.
1: Przypomnijmy, że kiedy w 1966 roku, w milenium Chrztu Polski, zatrzymano obraz w okolicach Będzina i przywieziono tutaj, już można powiedzieć, zaaresztowany na Jasną Górę. Kardynał Karol Wojtyła powiedział wówczas: będziemy pielgrzymować w ciemnościach wiary, ale my nie jesteśmy czcicielami pustych ram, ale przychodzimy do żywej osoby, którą czcimy, Matki Chrystusa i Kościoła.

0: jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
3: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Niedziela, 9 dzień sierpnia, zaczynamy folkową listę przebojów i tak jak zapowiadałem w zeszłym tygodniu, trochę w innym miejscu muzycznie jesteśmy, zupełnie, bo przenosimy się gdzieś tam z Bałkanów do najstarszych gór w Polsce. Jakie to są góry? Ano te najniższe, Góry Świętokrzyskie. Tak, jesteśmy w Kieleckim i teraz przed nami kapela z Domu Kultury Kolejarza w Sędziszowie, ze śpiewającą Anną Klek. Jestem z Kieleckiego. Tak nam zaśpiewają. Później z tego Kieleckiego trochę się przeniesiemy na Podlasie. Tam grupa Cegiełki z Lewkowa Starego, która śpiewa ten folklor polski i białoruski, bo przecież to Podlasie to jest część też Polski zamieszkana przez mniejszość białoruską. W ich wykonaniu posłuchamy piosenki białoruskiej, która ma tytuł Jechał pan kapitan. A następnie grupa Krajeczka, czyli cały czas idziemy wzdłuż wschodniej granicy do Przemyśla. Kazała Maty. Tym razem to jest grupa, która prezentuje, działa w Polsce, w Przemyślu, prezentuje folklor ukraiński. Posłuchajmy zatem tego zupełnie innego śpiewania niż przez cały poprzedni miesiąc.

Żeby nie było tylko tak po wschodniemu, to postanowiłem, że zagram Państwu utwór grupy, która wykorzystuje folklor góralski, ale jednocześnie śpiewa w stylu popularnym. Przeniesiemy się do Bukowiny Tatrzańskiej. Tam jest grupa Żos i oni nam zaśpiewają Pod Nasymi Tatrami. Potem posłuchamy kapeli Bolesława Bielachy i Rozalii Bonar, czyli Świętokrzyskie, Śpiewałabym ja śpiewała, a później jeszcze raz przeniesiemy się do Lewkowa Starego, do grupy Cegiełki i to będzie piosenka białoruska o tytule Husanki.

W naszym wakacyjnym wędrowaniu dzisiaj tak troszkę wędrujemy sobie wzdłuż wschodniej granicy, ale mieliśmy wycieczkę w Tatry, mieliśmy też takie wizyty w Świętokrzyskim. No i teraz też zaczynamy od wizyty w Świętokrzyskim. Kapela Domu Kultury Kolejarza w Sędziszowie z solistą Zenonem Wodeckim, Ojca mam dobrego. Później będzie Krajeczka, czyli do Przemyśla jedziemy, Dajże Boże. Następnie kapela Bolesława Bielachy z śpiewającą Rozalią Bonar przy Dolinie przy Brzezinie, czyli znowu w Kieleckim. I później znowu do Przemyśla, Krajeczka i Sojka.

Na koniec dzisiejszego programu pojedziemy sobie w różne miejsca, bo najpierw do Lewkowa Starego, grupa Cegiełki, i nam zaśpiewają piosenkę, którą chyba cała Polska śpiewa. Jadą Mazury. To śpiewają ludzie przecież po weselach, po imprezach różnych. Mam nadzieję, że państwo też będziecie śpiewać. Kolejna piosenka to grupa Żos. Piosenka nosi tytuł Teksasy. Ha, i to jest taka opowieść, jak się wsłuchacie państwo w słowach, że góral, który śpiewa oczywiście po góralsku, ale po amerykańsku, bo pojechał do Teksasu, bo pojechał za ocean i trochę ten folklor amerykański nam prezentuje. I to jest taka mieszanka country z góralskim śpiewaniem. A na koniec wrócimy jeszcze do Lewkowa Starego, koło sadu Iwanka chodzić, Cegiełki nam zaśpiewają i tym kończymy dzisiejszy program. Ja życzę państwu dobrego tygodnia, dobrej niedzieli i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Znów sobie gdzieś wakacyjnie pojedziemy, a gdzie? Okaże się. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: to wraca dziś.
1: Schować się nie ma gdzie, powrotnych nie ma dróg. Na granatowym tle zastępy czarnych chmur.
0: Za chwilę stanie się to, co się musi stać. Byliśmy innym kimś, udawaliśmy nas.
1: Złowroga cisza, szum, nie da się uciec stąd. Stalowe dachy chmur nad naszym światem mkną.